0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę.

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mamrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

Ma kurtkę i buty, nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

0: Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.
1: Autopromocja.
2: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Autopromocja.

Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107 i 2 FM. Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 15 września. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, w której towarzyszyłeś jakiejś bliskiej ci osobie, przeżywającej coś trudnego. Postaraj się zauważyć miłość, która objawiła się w tym doświadczeniu.

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Jezus, którego jeszcze niedawno uwielbiały tłumy, wisi teraz na krzyżu. Zniknęły rzesze słuchaczy zafascynowanych niezwykłym nauczycielem z Nazaretu. Jego uczniowie uciekli. Zatrzymaj się przez chwilę przy osamotnionym Jezusie.

Zauważ, że mimo wszystko Jezus nie jest zupełnie sam. Towarzyszy mu jego matka, przyjaciółki, uczeń, którego bardzo kochał. Choć wszyscy przeżywają niewyobrażalne cierpienie, to jednak są blisko. Spróbuj wczuć się w tę nikłą, ale realną ulgę, jaką przynosi Jezusowi bliskość kochających go ludzi. Możesz też pomyśleć o osobach, których towarzystwo daje ci wsparcie, poczucie wytchnienia i bezpieczeństwa.

poprzez największą ciemność, gęstą od pogardy, cierpienia i zbliżającej się śmierci, prześwituje światło miłości. To ona przyprowadziła Maryję i pozostałe osoby aż pod krzyż. Spróbuj zauważyć, że miłość, choć nie usunęła dokonującego się zła, przyniosła światło i nadzieję, zwiastującą bliskie zmartwychwstanie.

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzień po święcie podwyższenia Krzyża Świętego naszą uwagę kierujemy pod krzyż, gdzie stała bolejąca Matka Maryja. Matka Jezusa, choć wybrana, nie została pozbawiona miecza boleści. Wielokrotnie rozważała tajemnicę swojego życia, życia jej Syna i zawsze z pokorą mówiła Bogu tak. Była człowiekiem z krwi i kości, dlatego pod krzyżem cierpiała, płakała. Matka bolesna, ale nie rozpaczająca. Od niej chcemy uczyć się zaufania, zasłuchania, bowiem ona jest pierwszą uczennicą Jezusa, uczennicą krzyża. W imieniu stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium pragnę powitać wszystkich pielgrzymów, mieszkańców Częstochowy zgromadzonych na tej Najświętszej Eucharystii, tu w Kaplicy Matki Bożej, tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środku społecznego przekazu, szczególnie osoby chore i cierpiące. Pragnę powitać grupy zorganizowane z Słupkowy i Kościelna Jania w diecezji pelplińskiej wraz z księdzem Łukaszem, z Gostynia parafia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w diecezji poznańskiej wraz z księdzem Franciszkiem. W czasie tej Najświętszej Eucharystii Bogu Miłosiernemu przedstawiamy następujące intencje. Przez posług Ojca Jana, dziękczynno-błagalna, z prośbą szczęśliwą, szczęśliwy zabieg, opiekę Matki Bożej dla Marii Pawlak. Przez posług Ojca Romana modlimy się o uzdrowienie dla Adriana Patyra. Przez moją posługę intencji dziękczynno-błagalnej dla Agnieszki i Marcina, 16. rocznicę ślubu oraz w intencji Mikołaja. Pozostali kapłani modlą się w intencjach sobie powierzonych, a Panu Bogu wiadomych. Aby nasza modlitwa była miła Bogu i zbawienna dla nas, skrusza naszych serc, prośmy Go o miłosierdzie i wołajmy pod Twoją obronę. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem ze swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto słowo Boże.

Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Kochani siostry i bracia, Maryja jako Matka Bolesna. Wydaje się, że troszeczkę nam to nie pasuje, ale tak jest, bo ona nawet w naszym jasnogórskim wizerunku jest cierpiąca. O obliczu zranionym przez człowieka, o obliczu, które wpatruje się w każdego człowieka, zatroskana, bolejąca z powodu swoich dzieci, bolejąca nad tymi, którzy upadają, którzy odchodzą od jej Syna Jezusa Chrystusa. Ale ona tak jak nie zatrzymuje na sobie uwagi, tylko kieruje na Jezusa, tak ona nie zatrzymuje tego cierpienia w sobie, ale oddaje je Bogu. Cierpienie samo w sobie, jest takie powiedzenie, że cierpienie uszlachetnia. Wydaje mi się, że troszeczkę jest to przesadzone, bo Bóg nie stworzył cierpienia, stworzył wszystko idealne, piękne i dobre, ale cierpienie weszło właśnie przez grzech pierworodny i człowiek doświadcza cierpienia nie po to, żeby się uszlachetnić, ale łącząc je z Chrystusem, zostać zbawionym. Cierpienie w samym sobie niesie pierwiastek zła, ale to zło możemy obrócić ku dobremu, ofiarując je wraz z Chrystusem cierpiącym na krzyżu. I Maryja jako Matka, którą czcimy dzisiaj w jej tytule Bolesnej, najbardziej pokazuje nam to, że ona była tak zjednoczona ze swoim Synem, że kiedy Chrystus umierając, kiedy już był martwy, a żołnierz przebił jego serce włócznią, to naprawdę ta włócznia dotknęła serce Maryi. Prorok Symeon w świątyni powiedział: oto ten jest przeznaczony na powstanie i upadek wielu, ale twoją duszę przeniknie miecz. Dusza Maryi została dotknięta tą włócznią żołnierza przebijającego bok Chrystusa, jego serce. Maryja, która ma nie tylko zranione oblicze, ale także zranione serce dla nas, dla naszego odkupienia. Ona ciągle pochyla się nad swoimi dziećmi. I tu w jasnogórskiej w ikonie chcemy dostrzec jej miłosierne, matczyne spojrzenie na każdym z nas. Jak czytamy, każdy człowiek dla Boga jest wyjątkowy. Pan Jezus powiedział: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli i wasze włosy na głowie są policzone. Tak samo i Maryja każdego z nas traktuje indywidualnie, tak jak każda matka swoje dzieci. Rozpoznaje po głosie, rozpoznaje po sposobie chodzenia, tak i Maryja każdego z nas rozpoznaje. Kochani, chcemy dziś, spoglądając w oblicze naszej Matki, nie zatrzymywać się tylko na tym cierpieniu, ale spojrzeć w ten sposób, czego to cierpienie dokonało, jak wielkiej rzeczy. Bo zbawienie, kochani, to nie coś, co nam się należy, ale co dla nas zostało wypracowane przez Jezusa i nam ofiarowane. Dopiero po końcu naszego życia okaże się, czy doszliśmy do tego momentu, aby to zbawienie otrzymać. Dar, który jest nam dany, ale i zadany, jak mówi święty Jan Paweł II. Zadanie na całe nasze życie, tak postępować, tak iść przez to życie,
aby otrzymać dar zbawienia. I Maria chce nam w tym wszystkim pomagać każdego dnia. Ona chce być tą naszą przewodniczką. Tak jak Ewa sięgnęła po owoc z drzewa poznania dobra i zła, owoc zakazany, i w ten sposób grzech wszedł na świat. Tak Maryja ofiarowuje na drzewie swój owoc, owoc swojego życia, po to, żeby ten grzech został zgładzony. Maryja świadomie ofiarowuje ludzkości owoc swojego łona. I piękny taki obraz jest, kiedy wielu artystów przedstawia Maryję siedzącą pod krzyżem, a na jej kolanach, na jej łonie spoczywa martwe ciało Jezusa, jej owoc żywota. Ale to martwe ciało Jezusa, ono zmartwychwstanie. Ono nie pozostanie martwe. I Chrystus zmartwychwstaje i żyje. I jest w Kościele swoim obecny. Chcemy wraz z Maryją, z głęboką wiarą, pochylać się nad tą tajemnicą baranka zabitego. Baranka, który żyje i gładzi grzechy świata. I to dokonuje się w każdej Eucharystii. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Niech ta tajemnica spożywana naszymi ustami każdego dnia odmienia nas, przemienia nasze życie, abyśmy stawali się tymi, którzy nazywają się Chrystusowi, którzy należą do Chrystusa, ale ich życie także pokazuje tą przynależność, żeby nie było tego rozdźwięku między być chrześcijaninem, stawać się nim, być w każdej chwili naszego życia. Owoc żywota Maryi to nasz Zbawiciel, który jak ziarno pszenicy został obumarły, aby zmartwychwstając dać owoce, owoce swojego zbawienia wszystkim ludziom. Niech wdzięczność nasza dziś płynie do Maryi za jej piękny owoc, jej pięknego życia. Amen.

0: Przytuleni do serca Maryi Matki Bolesnej, przedstawmy jej Synowi, a naszemu Panu, pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby z ufnością oddawał się w opiekę Matce Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody cierpiące i zbolałe wskutek długotrwałych konfliktów i wojen, aby w Maryi Królowej Pokoju znalazły wsparcie i ratunek. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi pozbawionych środków do życia, biednych i samotnych, aby mocni wiarą i otoczeni odpowiednią opieką odzyskali nadzieję i poczucie własnej godności. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich czcicieli Maryi, aby wiernie naśladując jej cnoty wzrastali w świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w intencjach nas tu zgromadzonych oraz w intencjach radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy zakończyli już ziemską pielgrzymkę, aby z ramion Matki Miłosierdzia przeszli w objęcia kochanych.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Marię Pannę, gdy stała pod Jego krzyżem. Przyjmij na swoją chwałę modlitwy i ofiary, które składamy, obchodząc jej wspomnienie, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia Symeona, miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienie w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj, Boże, także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami chrztu i bierzmowania i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Z ogłoszeń to takie, że możemy się wyspowiadać już od godziny 6:15 do godziny 19:30 w Wieczerniku. Natomiast adorować Chrystusa możemy w Kaplicy Adoracji. Jest to nowa kaplica, która znajduje się w dawnym Arsenale, w Muzeum Arsenał. Teraz jest tam Kaplica Adoracji. Obok wejścia do Radia Jasna Góra jest duży budynek. Praktycznie po drugiej stronie, naprzeciwko Kaplicy Matki Bożej. Dziękując za tą wspólną modlitwę, życzę Wam pięknego dnia. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej na zegarach 43 minuty po godzinie 6. Słuchamy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Polskie wojsko poderwało samoloty, Rosja zaatakowała Ukrainę. Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie e-zdrowia. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Aktywność polskich myśliwców w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę poinformowało o tym o poranku dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Alerty wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po kilkudziesięciu minutach alert odwołano. Polska prewencyjnie poderwała samoloty w związku z nalotem rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie. Po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół zonda krypto, wczoraj Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego. Decyzję uzasadnia prokurator Justyna Grzesiak.
3: Postanowienie Sądu Rejonowego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało utrzymane w mocy. Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
1: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli zonda krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Prezydenci dwóch górnośląskich miast poinformowali, że przystępują do tworzonego przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przypomnijmy, że były premier rozstał się z szeregami Prawa i Sprawiedliwości i wraz z innymi byłymi politykami PiSu utworzył własny klub parlamentarny oraz stowarzyszenie. Teraz swoje poparcie dla tego projektu wyrazili prezydent Świętochłowic Daniel Beger oraz prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Specjalista od marketingu politycznego Krystian Dudek z Akademii WSB tak komentuje to posunięcie.
4: No w kontekście budowania ugrupowania przez Mateusza Morawieckiego to dobra dla niego informacja, bo nie są to politycy nowi na rynku, nie są to politycy, którzy raz byli wybrani tylko dwa razy, czyli mają potwierdzoną pozycję w swoim mieście, a jak wiemy, no teraz samorządy i politycy samorządowi czasami mogą zrobić większe zasięgi niż parlamentarzyści.
1: Prezydent Daniel Beger nie wyklucza przyszłorocznego startu do parlamentu. Z list nowej formacji z kolei Dariusz Wójtowicz taki pomysł odrzuca, argumentując, że dokończy kadencję samorządową w fotelu prezydenta Mysłowic. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
5: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
1: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Reklama.
13: Czas na prognozę pogody. 7 minut mamy po godzinie 7. Dziś mamy wtorek, 15 dzień września. No i poranek bardzo chłodny. 8 stopni. To na krótki rękawek zdecydowanie polecam ubrać coś więcej. A po południu trzeba będzie to wszystko ściągnąć z siebie, bo temperatura podskoczy do 23 stopni na plusie. Słońce już się powolutku przebija. Będzie go dzisiaj cała masa delikatnych chmur, tylko pojawił się po południu. Jutro jeszcze cieplej, bo stopni 26. Ale niestety przelotne opady deszczu mogą się jutro przytrafić.

No, aż się chce żyć, jak taka pogoda za oknem. Rod Stewart muzycznie też, mam nadzieję, nasz rozgrzewa. 17 minut po godzinie 7. Na początek Państwu powiem o tym, że w weekend w końcu spełniłem swoje marzenie. No, ale miałem na checkliście do wypełnienia, czyli pojechanie do miejscowości Czaczy, czyli taki Pchlitark, ale cała wioska to jest Pchlitark. I naprawdę, słuchajcie, czego tam nie widziałem, czego tam kupić nie można. Złotego lwa, jak szukacie przed wejściem do domu, to też tam bez problemu znajdziecie. Narty, sanki, meble, cuda, wianki, po prostu wszystko się tam znajduje. Nogi aż bolą od tego chodzenia, ale za to powiem wam, że ceny takie, że naprawdę? No to ty, dobre ceny. Włączył mi się handlarz. Teraz się śmiałem sam z siebie, przecież gdzie ja handlarz? Ja, wiadomo, że jakbym miał telewizor za złotówkę sprzedać nowy, to i tak by nikt nie kupił. Jakoś taki mam dar. Nagle pani pyta o taką, słuchajcie, kuchnię drewnianą, starą, ładnie odnowioną. Cały dół i górki, podwieszane półki. Wszystko z drewna, litego, ślicznej. Pan do niej mówi 1250 zł. No i to pani tak poglądała, poszła, ja mówię, kurde, no przecież wezmę, kupię. Gdzieś jakieś ładne zdjęcia zrobię i ze trzy koła bym to mógł sprzedać. Także jeżeli jeszcze wy też nie byliście albo macie na swojej checkliście, żeby miejscowość Czacz odwiedzić i macie takiego handlarza i poszukiwacza skarbów w sobie, to polecam. Naprawdę fajne rzeczy można sobie znaleźć. I najbardziej chyba przyjemnym momentem jest to, że wchodzić do kolejnego takiego, czy to szopy, czy to takiego specjalnego pawilonu jakby. I nie wiadomo, co tam będzie. Nie wiadomo, co tam znajdziesz, więc za każdym razem jest jakiś szok i zaskoczenie, ale ja już mam zaliczone. Teraz na was z kolei.

0: Facet z nieuleczalną chrypką, Brian Adams, bawił nam swoim śpiewem na antenie Radia Rodzina 31 minut po godzinie 7. A teraz będziemy przykładali ucho do historii, czyli przeglądamy, co działo się ciekawego 15 września na przestrzeni lat w muzyce przed Państwem, kalendarium muzyczne właśnie. You know I can be
1: found. 15 września 1956 roku Elvis Presley wprowadził na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych swój singiel z kompozycją Don't Be Cruel. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez 5 tygodni.

1956 roku na świat przyszła Jackie Graham, wokalistka, która pojawiła się na listach przebojów w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Magazyn Billboard nazwał Graham najwybitniejszą czarnoskórą brytyjską wokalistką dekady.

15 września 1962 roku zespół Four Seasons rozpoczął pierwszy z 5 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście singlem Sherry.

1956 roku urodziła się szkocka wokalistka Maggie Reilly. Zasłynęła przede wszystkim dzięki współpracy z Mike'em Oldfieldem. Wystąpiła na 5 jego albumach. W 1992 roku wydała debiutancki solowy album.

15 września 1990 roku trio Wilson Phillips po raz drugi zdobyło szczyt amerykańskiej listy piosenką Release Me. Formację tworzyły siostry Wilson, Carney, Wendy oraz Chyna Phillips. W 1992 roku Billboard ogłosił ich debiutancki album najlepiej sprzedającą się płytą z grona zespołów kobiecych.

Mike and the Mechanics, 12 minut przed godziną 8. Dzisiaj jest m.in. Nikodema. Pozdrawiamy Nikodema, który u nas pracował, teraz robi karierę telewizyjną. Przy okazji jeszcze możemy pozdrowić Rolanda i Albina. Akurat Albina żadnego nie znam, ale może ktoś zna. Pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma. Dzisiaj jest pogoda, jest, więc 4 tygodnie nie będzie padać. To są przysłowia polskie, z nimi się nie ma co spierać, tak jest i basta. Chociaż deszczyk by się przecież przydał, bo jakoś grzybków choć w internecie cała masa i wysyp, to ja idę szukać i one się przede mną chowają. Skubane. Matt Bianco teraz na naszej antenie.

0: Coraz więcej wiemy o dronie znalezionym na plaży w zachodniopomorskim. Donald Trump ogłasza, Ukraina i Rosja wstrzymają się od ataków na cele krytyczne. Nowy znak na polskich drogach, chodzi o odcinkowe pomiary prędkości. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
1: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam wiecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi, to trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
0: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
0: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Papież Leon XIV zdecydował, na terenie państwa watykańskiego powstaną nowe przestrzenie dla Watykańskiego Archiwum Apostolskiego i Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej. Szczegóły zna Piotr Kowalczuk z Vatican News.
4: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
0: Papież postanowił również o utworzeniu fundacji, której zadaniem będzie pozyskiwanie środków na inwestycje i zarządzanie nimi.
5: Cztery minuty po godzinie 8, wtorek, 15 dzień września. Nie dajcie się zwieść jeszcze temu, że słoneczko pięknie świeci, bo w tej chwili tylko 9 stopni, więc zmarzniecie. Wiatr 7 km na godzinę. Całe szczęście ta temperatura szybciutko będzie rosła. Dziś osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Delikatne chmury będzie widać tylko po południu. Jutro jeszcze cieplej, jeszcze przyjemniej, bo stopni 26. No i przelotny deszcz, ale przelotny, więc będziemy cieszyć się raczej słoneczną pogodą.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
14: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: Message na Battle od policjantów w Radiu Rodzina. 10 minut dokładnie po godzinie 8. Pora na naszego poradnego gościa. Rozmowę poprowadzi Daria Detlaff, a dziś Społeczna Agencja Najmu we Wrocławiu rozpoczyna nabór najemców, a program jest pomocą dla osób w tak zwanej, uwaga, luce czynszowej, czyli z jednej strony zarabiają za mało, by kupić własne mieszkanie, no ale też za dużo, by starać się o lokal komunalny. I co zrobić? No właśnie, pani dyrektor dokładnie opowie o tym, jak wypełnić wniosek i otrzymać dopłatę do czynszu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: We Wrocławiu rusza ostatni w tym roku nabór wniosków do Społecznej Agencji Najmu. To jest program, który łączy miejskie cele rozwoju najmu społecznego z takim praktycznym wsparciem dla mieszkańców szukających miejsca zamieszkania. O korzyściach, ale też o perspektywach rozwoju porozmawiamy z dyrektorką Społecznej Agencji Najmu we Wrocławiu. Pani Anna Pełdiak-Czup jest już w naszym studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od podstaw, czyli czym właściwie jest Społeczna Agencja Najmu, komu ma pomagać, bo wiele osób być może słyszało już o agencji, ale może nie wiedzieć, czym tego typu oferta różni się od mieszkania komunalnego czy zwykłego najmu na rynku prywatnym.
3: Tak, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i bardzo nam miło być na Państwa antenie i o tym opowiedzieć projekcie. Właściwie jest to inicjatywa miejska, która polega na tym, żeby stworzyć rynek bezpiecznego, stabilnego najmu dla osób w tak zwanej luce czynszowej. Czyli nie jest to ani komercyjny wynajem, ani oferta typowo lokali miejskich. Miasto Wrocław w 2024 roku powołało na swoim terenie Społeczną Agencję Najmu i ogłosiło konkurs na operatora tej Społecznej Agencji Najmu. My jako fundacja, bo ja jestem pracownikiem Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, wystartowaliśmy w takim konkursie i wygraliśmy. Od tamtej pory prowadzimy na rzecz miasta Społeczną Agencję Najmu, czyli instytucję, która ma oferować mieszkania dla osób, które związane są z Wrocławiem, mają tutaj życie, szkoły, pracę, dzieci, są wrocławianami, ale również tymi przyjezdnymi i oferują im możliwość wynajmu mieszkania z rynku, które pochodzi z rynku komercyjnego. I dzięki temu, że zamieszkają w tych mieszkaniach, mogą starać się o różnego rodzaju dopłaty do czynszu. Są to umowy najmu długoterminowe, bezpieczne, z bardzo jasnymi zasadami, kiedy ten czynsz się zmienia, na jakich zasadach. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, w których zamieszkują nasi beneficjenci, to są to mieszkania, które my pozyskujemy z rynku prywatnego. Podpisujemy umowę dzierżawy z właścicielami takiego mieszkania i później oddajemy je w najem osobom, które zostały określone przez miasto jako grupa, której potrzebne jest tego rodzaju wsparcie. Czyli kto to jest? To są osoby, które są za bogate, zbyt zamożne na mieszkanie komunalne albo są bardzo daleko w kolejce na mieszkanie komunalne lub mieszkanie do remontu, a osoby, które z jakichś powodów nie posiadają własnego mieszkania, na przykład nie mają zdolności kredytowej, nie mają wkładu własnego, nie chcą wiązać się z kredytem lub wiedzą, że ten Wrocław być może to nie jest to miejsce ich docelowe, są tu od kilku lat, są na początku swojej drogi zakładania rodziny, albo jak wiele pokazuje przypadków, też gdzieś już są w bardzo zaawansowanym swoim życiu i też wcześniej w jakiś sposób nie zadbali o własność mieszkania, a w tym momencie najem komercyjny stanowi dla nich bardzo duże obciążenie finansowe. I tutaj jest ten program, czyli jest to oferta dla ludzi w tak zwanej luce czynszowej.
2: Dużo osób skorzystało już do tej pory z tej oferty?
3: W tej chwili od półtorej roku, od kiedy pierwsze mieszkanie wynajęliśmy, mija, i mamy 83 mieszkania w naszej puli. Docelowo we Wrocławiu minimum do końca 2028 mamy stworzyć sieć 180 mieszkań, więc jesteśmy w połowie naszej drogi w tworzeniu, natomiast jakby nie ma tutaj limitu. Na terenie miasta Wrocławia może działać w ramach Społecznej Agencji Najmu tyle mieszkań funkcjonować, ile będziemy mieli zainteresowanych z jednej strony, czyli osób, które chcą w nich zamieszkać, ale także z drugiej strony, czyli właścicieli mieszkań, które stoją puste, które mogłyby być wynajmowane, ale nie są z różnych powodów, o których pewnie zaraz sobie powiemy. I takie mieszkania mogłyby wrócić na rynek najmu, służyć rodzinom, młodym małżeństwom, starszym małżeństwom, samotnym matkom, bo to jest też bardzo duża grupa zainteresowana najmem w ramach naszej organizacji. Więc dopiero jesteśmy w połowie. Dążymy do tego, co jest w Austrii, w Wiedniu, w samym Wiedniu takich mieszkań jest 450 tysięcy.
2: Tysięcy.
3: Tak, ale Wiedeń zaczął w 1920 którymś roku, więc generalnie oni wymyślili całą tą koncepcję. Tam taka miejska agencja najmu mieszkań obsługuje 70% mieszkań, które są w Wiedniu generalnie. W Polsce jest bardzo duży i rządowy, i samorządowy wsparcie. Na razie w Polsce powstało, dane na zeszły miesiąc, to było 17 społecznych agencji najmu, w tym w dużych miastach to jest Wrocław, Poznań, Gdańsk uruchomił, Kraków również. Natomiast Wrocław jest jedną z najszybciej rozwijających się i ścigamy się z Poznaniem na ilość mieszkań. Rzeczywiście to jest tak, że jest to pomysł zupełnie nowy, o którym się na razie niestety za mało mówi na takim centralnym poziomie, ale coraz więcej wśród samorządowców mówi się o tym, promuje się, żeby te społeczne agencje najmu tworzyć, bo to musi podjąć decyzję samorząd na swoim terenie. To nie może sobie podjąć jakaś tam fundacja czy jakiś tam prywatny podmiot. Musi być to program miejski danego samorządu, co też powoduje, że on jest bardzo bezpieczny, bo jeżeli nagle operator tej społecznej agencji najmu, coś się z nim stanie, bo to może być operator miejski, może być to TBS, mogą być to SIM-y, różnego rodzaju modele gminy stosują. Bardzo często są organizacje pozarządowe, tak jak w przypadku Wrocławia, ale w dalszym ciągu jest to zobowiązanie miasta, czyli zarówno właściciel mieszkania ma taki spokój, że jego mieszkanie wynajmowane jest przez kogoś, za kim stoi miasto, czy Wrocław, czy inne miasto. Teraz Wałbrzych niedługo ruszy, z Świebodzice przymierzają się również do Społecznej Agencji Najmu, Jelenia Góra, więc coraz więcej idzie to już kulą śniegową, żeby rzeczywiście zaczęło to funkcjonować. W związku z tym to jest z jednej strony bezpieczne, a najemcy mają też takie poczucie, że nikt ich nagle z tego mieszkania nie wyrzuci. Umowy są bardzo długie, bo są przynajmniej roczne, dwuletnie, trzyletnie umowy i najmu, i dzierżawy. Obowiązują bardzo długie okresy wypowiedzenia i rozwiązania umów.
2: Co to znaczy, jakie?
3: Dla właścicieli mieszkań to jest pół roku lub rok czasu, w zależności kto wypowiada umowę, tak? A dla najemców również to jest pół roku albo rok czasu, więc...
2: To jest niespotykane na rynku prywatnym.
3: Tak, chodzi o to, żeby to było, że jak już się ktoś wprowadzi do tego mieszkania i chce spokojnie sobie funkcjonować, ułożyć życie, może wtedy w tym momencie zmienić pracę albo znaleźć lepszą pracę, zainwestować w siebie, bo się nie musi martwić, że za chwilę ktoś mu na przykład podniesie czynsz za miesiąc, za dwa, za trzy, ponieważ ewentualne podwyżki czynszów w takich mieszkaniach, czyli tej opłaty za najem, mogą nastąpić raz w roku i tylko o stopę inflacji. Oczywiście nie mówimy tutaj
2: czyli
3: o mediach.
2: A wspólnoty mieszkaniowe? To one bardzo często, nawet z miesiąca na miesiąc we Wrocławiu, znam kilka takich przypadków, gdzie właściciele mieszkań są naprawdę zmęczeni. Co miesiąc dostają nowe naliczenia, podnoszą się opłaty w związku z utrzymaniem administracji, czystości i tak dalej. To wszystko,
3: tego nie unikniemy, bo to są tak zwane opłaty za media, za zużycie i tego nie możemy. Natomiast my to, co możemy regulować i to, co jest bezpieczne, to jest ten tak zwany czynsz najmu, czyli to, że płacę za to, że mogę mieszkać. Tak jak prywatni właściciele, pomimo tego, że nie do końca jest to legalne, potrafią co miesiąc, co dwa, co trzy podnosić czynsz, nie mówiąc o opłatach za zużycie, za media, za opłaty, które no niestety w Polsce wszyscy się teraz za śmieci pójdą do góry, tak co chwilę woda. Natomiast my też w swoich programach, które dzięki temu, że prowadzimy Społeczną Agencję Najmu, możemy korzystać i nasi najemcy mogą korzystać z różnych programów dodatkowych dopłat, czego nie mają w ofercie czy też w możliwościach osoby, które wynajmują na prywatnie.
2: Od 15 do 23 września trwa kolejny nabór do Społecznej Agencji Najmu we Wrocławiu. Kto konkretnie może składać wniosek? O czym musimy wiedzieć, jeśli jesteśmy zainteresowani najmem bądź wydzierżawieniem swojego mieszkania? Może skupmy się najpierw na tych, którzy szukają dla siebie mieszkania.
3: Tak, przede wszystkim pamiętać o tym, żeby przynieść do nas wniosek w tym terminie. Przyjść przynajmniej do biura, czyli nie spóźnić się pomiędzy 15 a 23 września. Przyjść do biura, zadzwonić do nas albo wysłać go pocztą. Mieścimy się na ulicy Karola Miarki 1. Najlepiej przyjść, bo i tak ten wniosek musi do nas trafić w papierowej formie, tak ustanowiło miasto w uchwale Rady Miasta, ponieważ cała rekrutacja regulowana jest poprzez zapisy uchwały Rady Miasta. Natomiast kto może przyjść? Ktoś, kto jest związany w jakiś sposób z Wrocławiem, czyli już albo tutaj zamieszkuje, pomieszkuje, ma tu dzieci, funkcjonuje na terenie Wrocławia i to jest jego centrum życiowe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie posiada na własność mieszkania, czy lokalu mieszkalnego, nieruchomości mieszkalnej na terenie całej Polski. Nie chodzi tylko o Wrocław, ale na terenie całej Polski. I po trzecie, nie przekroczy limitu dochodowego, który jest określony na rodzinę. Są bardzo wysokie kwoty. Oczywiście zaokrąglę tutaj, ale dla jednej osoby, która zgłosi się dla nas, czyli tak, dla tak zwanego jednoosobowego gospodarstwa domowego, taki limit dochodu, czyli tego, co nam zostaje na rękę na koniec roku za poprzedni rok, nie może przekroczyć 11 tysięcy z hakiem. Miesięcznie. Nie rocznie, miesięcznie. To są potężne pieniądze. Dla dwuosobowej rodziny to są ponad 17 tysięcy. Dla pięcioosobowej rodziny to jest ponad 24 tysiące miesięcznie dochodu na rodzinę na rok, za zeszły rok. Więc tak naprawdę nie zdarzyło nam się do tej pory, a już jesteśmy po, to będzie szósty nabór i w przeciągu tych poprzednich pięciu to właściwie wniosków chyba oceniliśmy z 500, przeszło. Nie zdarzyło nam się, żeby ktoś limit dochodowy przekroczył.
2: W jaki sposób należy go udowodnić?
3: Tak, należy do nas przynieść zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za dochód za zeszły rok, który można zdobyć albo idąc do Urzędu Skarbowego, albo robiąc to online. Trwa to dosłownie 2 czy 3 dni. Na naszych stronach internetowych również są wszelkie instrukcje, bardzo prosto, sanwroc.pl i tam można wszystko znaleźć. I takie oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych, bo to też wchodzi do dochodu. Można również przyjść z PIT-em za zeszły rok. I my sobie ten dochód liczymy. Tak naprawdę wszystkie instrukcje, jakie dokumenty trzeba przynieść, są właśnie i na naszej stronie internetowej, i dostępne w biurze, i też dosyć dużo na Facebooku działamy. Polecam znaleźć profil Społeczna Agencja Najmu Wrocław na Facebooku. Natomiast to są podstawowe trzy warunki. I teraz czwartym warunkiem jest, trzeba być w jednej z grup, które zostały określone, jakie te grupy we Wrocławiu punktowane. I tam są, tych grup jest 14, więc zazwyczaj wszyscy się mieszczą, ale wystarczy albo udowodnić, że za poprzedni rok złożyło się PIT we Wrocławiu, czyli rozliczyło się podatek, co w większości wszyscy robią, a jeśli nie, to przy okazji namawiamy, żeby się rozliczyć we Wrocławiu. Albo wystarczy mieć dzieci, albo być osobą powyżej 60 roku życia, albo być osobą, która jest w tak zwane nisko zarabiająca, czyli ich dochód nie przekracza pewnego niższego limitu tutaj zarobki aktualnie, albo być osobą bezrobotną, albo być osobą wychodzącą z różnych ośrodków pomocowych, przemoc rodzinie, osobą zagrożoną bezdomnością. Tych jest szereg, właśnie szereg, 14 dodatkowych kryteriów, które też upoważniają do skorzystania z oferty.
2: Które z kryteriów tak w praktyce najczęściej decyduje o zakwalifikowaniu, bo domyślam się, że jest dużo chętnych?
3: Tak, pracujemy ze wszystkimi osobami, które spełnią przynajmniej te trzy podstawowe, tak jak powiedziałam na początku, czyli nie przekroczą limitu, są związani z Wrocławiem i nie posiadają nieruchomości i jeden z tych 14 dodatkowych kryteriów.
2: Ale jeżeli ktoś wpisuje się w większą liczbę kryteriów,
3: ma większą liczbę. Tak, ale to nie decyduje, czy się dostaje do projektu, czy nie, ponieważ my nie mamy limitu. To decyduje tylko o liście rankingowej, która decyduje, kto ma pierwszeństwo w wyborze danego mieszkania. Czyli jeżeli mamy trzy rodziny, rodzinę na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i mamy mieszkanie, które spełnia kryteria czy też potrzeby wszystkich tych trzech rodzin, to pierwszeństwo w wyborze tego mieszkania i decyzję, że on chce się wprowadzić do tego mieszkania, ma rodzina, która ma największą liczbę punktów. Natomiast nikogo nie eliminuje.

0: możliwości podpisania umowy okazjonalnej, czyli nie mogą wskazać miejsca innego, gdzie się wyprowadzą, bo są na przykład po rozwodzie, bo są po jakichś trudnych przejściach przemocowych i tak dalej. No i zostają z dziećmi bez mieszkania, a prywatni właściciele wymagają na przykład najmu okazjonalnego, czyli wskazania innego miejsca do wyprowadzenia się. Czy też osoby starsze, które spędziły całe życie we Wrocławiu w mieszkaniach komunalnych i chcą teraz albo dały to mieszkanie na rzecz dzieci, żeby dzieci i ich wnukami mieszkały, albo straciły w jakiś sposób to mieszkanie i zostają w bardzo trudnej sytuacji z niewielkimi emeryturami, no a ceny we Wrocławiu najmu są bardzo duże, więc zachęcamy też wszystkich Państwa nauczycieli każdego poziomu, czy też wykładowców uczelni, ale też studenci do nas przychodzą, bo nie trzeba być rodziną, małżeństwem czy parą. Można być dwiema koleżankami, które zaczynają studia, czy są na drugim roku we Wrocławiu, składają razem wniosek i są traktowane jako dwuosobowe gospodarstwo domowe. Są we Wrocławiu, uczą się, na przykład gdzieś pracują, czy studiują zaocznie, pracują, wykazują dochody, rozliczyły się w zeszłym roku we Wrocławiu, już mają punkty ileś tam i one również mogą skorzystać z oferty.
1: Przejdźmy teraz przez ten proces od złożenia wniosku przez ocenę punktową, aż po znalezienie odpowiedniego lokalu. Czy to jest tak, że najemcy mogą wskazać obszar, który ich interesuje, że chcieliby zamieszkać na konkretnym osiedlu? Czy zostaje im przydzielone mieszkanie według wskazanych potrzeb? Jak wygląda ten proces?
0: Najważniejsze, Społeczna Agencja Najmu nie posiada mieszkań. To nie jest tak, że my mamy mieszkania, które w jakiś sposób narzucamy czy oferujemy. Nie. My mamy zainteresowane osoby, które chcą zamieszkać najemców. Właśnie badamy, zaraz powiem jak, ich potrzeby i pod ich potrzeby wyszukujemy na rynku prywatnym mieszkań, które mogłyby być komercyjnie wynajmowane albo nie są wynajmowane. Proponujemy właścicielom, że my w takim razie to mieszkanie od niego wydzierżawimy i wynajmujemy je dalej. I teraz jak wygląda proces? Tak jak powiedziałam, ważne, żeby przyjść w terminie ogłaszanego naboru, złożyć wniosek, bo nawet jeżeli nie ma się wszystkich dokumentów, które są wymagane, bo każdy z kryteriów trzeba na jakiś sposób udowodnić, we wniosku jest opisane jak.
1: Gdzie wniosek można znaleźć?
0: Wniosek można znaleźć na stronie internetowej wrocławsan.pl, można znaleźć na Facebooku, można znaleźć na biuletynie informacji miasta Wrocławia, ale najlepiej wejść na stronę www.san.wroc.pl i tam są linki odpowiednie.
1: Ale, ale
0: można, tak, jak? Można przyjść do nas do biura na Karola Miarki 1, pobrać wniosek papierowo i my też przy okazji wytłumaczymy, rozpiszemy na karteczce wszystko, gdzie pójść, do jakiego urzędu, damy instrukcję obsługi albo nawet zalogujemy się na miejscu na czy podatki gov.pl, czy na mObywatel. Naprawdę teraz wszystko można zrobić online, pomożemy, bo to nam pozwala również porozmawiać ze wszystkimi osobami, najemcami, które do nas przychodzą, czego one poszukują. Bo dla nas najważniejsze jest, żeby we wniosku, gdzie też jest takie okienko, opisać, czego poszukujemy. Bo my chcemy, żeby rodziny, które u nas zamieszkają, mieszkały tam, gdzie jest im wygodnie, gdzie ich dzieci chodzą do szkoły, gdzie mają centrum życiowe, żeby to mieszkanie rzeczywiście było długoterminowe.
1: Oczywiście.
0: W związku z tym badamy te potrzeby, staramy się znaleźć mieszkanie. Czasami nam osoby piszą, że cały Wrocław wchodzi w grę, ale żeby to było trzypokojowe, na przykład z terenami zielonymi dookoła. I osoby, które ze mną współpracują, moje dwie cudowne specjalistki do spraw najmu długoterminowego, po prostu wyszukują wszelkie dostępne internet, narzędzia i tak dalej, jakimi posługują się komercyjne pośrednictwa nieruchomości i wyszukują takie mieszkania. Nasi najemcy, którzy przeszli cały proces weryfikacji i dostali informację, że wszystko jest w porządku, donieśli wszystkie dokumenty. Tak jak mówię, to nie jest proces po to, żeby wyeliminować kogokolwiek, tylko my naprawdę pomagamy i dajemy mnóstwo jeszcze terminów dodatkowych, żeby donieść dokumenty, więc wystarczy przyjść i się zainteresować. I wysyłają po kilka ofert na maila, dzwonimy, można mieszkanie pojechać, zobaczyć i się zdecydować. Jak wspomniałam wcześniej, tutaj te punkty rekrutacyjne są ważne o tyle, że dają pierwszeństwo wyboru danego mieszkania. Jeżeli na konkretnie mieszkanie, które myśmy pozyskali, jest większe zainteresowanie, to pierwszeństwo w wyborze tego mieszkania ma rodzina, która ma najwyższą, czy też osoby, które mają najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym. No i później, jeżeli mieszkanie dana rodzina wybierze, że tak, chcemy tutaj mieszkać, to potrzebujemy jeszcze około 2-3 tygodni na cały proces formalny zawarcia umowy z jedną, z drugą stroną. Takie umowy również trafiają za każdym razem do miasta, które je również weryfikują.

0: weryfikuje i zatwierdza, bo od samego początku zaznaczam, że jest to program miejski, więc w ostateczności wszelkie zobowiązania przejmuje na siebie w razie czego miasto. Więc oni też mają udział ten w swoim procesie, natomiast nie ma czegoś takiego, że miasto może powiedzieć, że tego mieszkania nie wydzierżawimy. Jeżeli tam prawnie cała sytuacja, wszystko jest ok, po prostu jest to taki drugi bezpiecznik dla i właściciela, i dla najemcy, że też stoi za tym całym procesem instytucja, która w razie czego również wesprze ewentualne problemy, które mogą się wydarzyć po drodze.
1: Tak sobie myślę o standardach mieszkań i patrząc na realia we Wrocławiu dzisiaj, na przykładzie, dajmy na to młodego małżeństwa, jesteśmy w Radiu Rodzina, żeby wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, powiedzmy z osobną sypialnią, metraż około 40 kilku metrów kwadratowych, musimy zapłacić miesięcznie te 3,5 tysiąca złotych, średnia cena. I jak tutaj wyglądałyby koszty najmu? Bo one pewnie są różne, ale czynsz może być niższy w związku z możliwością uzyskania dopłaty.
0: Tak, tak jak mówię, mieszkania, które my mamy w swojej ofercie, czy też już wynajmujemy, to są mieszkania, które pochodzą od prywatnych osób. W związku z tym po ich stronie, jako po stronie właściciela, no jest chęć zarobienia na tym mieszkaniu. Po to je też mają. To jest jakby oddzielna kwestia. W związku z tym te mieszkania nie są połowę taniej, trzy czwarte taniej. W takiej czystej postaci, jak je podpisujemy. One są troszkę taniej, bo my rzeczywiście negocjujemy ceny, a poza tym są to też mieszkania, które są, pochodzą od właścicieli, którzy z różnych powodów nie wynajmują je komercyjnie, więc oni też są skłonni do negocjowania cen. Ale idea jest taka, żeby to było około 15-20, w naszych marzeniach 20% taniej już od samego startu. Natomiast mam w tej chwili takie rodziny, które za takie 50-metrowe mieszkanie płacą 300 zł miesięcznie plus opłaty. Dlatego, że dzięki temu, że Społeczna Agencja Najmu działa, przez rok czasu, później już czynsz wraca. Społeczna Agencja Najmu została wpisana do wszelkich rządowych możliwości pozyskania dotacji na czynsz. I teraz tak, mieszkaniec, który zamieszka w Społecznej Agencji Najmu, może dostać dodatek mieszkaniowy na opłaty różne medialne, może dostać dodatek czynszowy, który jest, to są dofinansowanie z programu rządowego Mieszkanie na Start i tam jest, dopłaty są od 300 zł do czynszu dla jednej osoby do 1500 dla czteroosobowej i wyżej i więcej rodziny i to jest decyzja, która jest przyznawana na 15 lat. Po prostu co miesiąc jest do dopłaty do czynszu. Ale moja organizacja, fundacja, w momencie, kiedy zostaliśmy operatorem we Wrocławiu Społecznej Agencji Najmu, zobowiązaliśmy się, że jeżeli będzie tylko możliwość pozyskania pieniędzy europejskich na naszą działalność, to je zrobimy. I tak się stało. I pozyskaliśmy 10 milionów z Unii Europejskiej na projekt rozwoju Społecznej Agencji Najmu, w ramach którego mamy potężne możliwości dopłat do czynszów przez pierwszych 12 miesięcy od zamieszkania i przez pierwsze pół roku to jest dopłata 86% czynszu, a przez drugie pół roku to jest 49% czynszu. Więc mam takie rodziny, które przez pierwsze pół roku potrafią płacić za takie 50-metrowe mieszkanie 300 zł. Plus opłaty. Ja nie mówimy tutaj o wodzie, prądzie, zużywalnych kwestiach, bo to jest to zawsze musi wynikać z zużycia, a przez drugie pół roku na przykład płacą 1000 zł.
1: No to jest ogromna różnica, tak, i mega oszczędności.
0: Dokładnie. Oprócz tych dopłat zawsze w tych projektach jest również wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz możliwość zrobienia szkoleń zawodowych zupełnie za darmo. Dzięki temu, że czynsz jest niższy, taka rodzina, która kwalifikuje się do projektu unijnego i obciążenie czynszu schodzi jej z głowy z problemu, to na przykład może się postarać o awans w pracy, zrobić szkolenie zawodowe, zmienić na przykład pracę jeden z członków rodziny, co pozwoli im w przyszłości osiągnąć lepsze dochody i ten czynsz jak już wróci na swój taki standardowy poziom, który powiedzmy, tak jak mówię, docelowo powinien być 15% taniej niż na rynku, to już ten czynsz nie będzie stanowił, czy będzie stanowił mniejsze obciążenie i albo na przykład przez ten rok, kiedy ten czynsz jest niższy, odłożyć sobie, zrobić sobie jakąś oszczędność, górkę, ale przede wszystkim poprawić swoją sytuację taką społeczno-zawodową, żeby rzeczywiście jakoś też zainwestować w tym czasie w siebie i na to pieniądze daje program unijny.
1: Liczę na to, że się posypią te wnioski, co prawda państwo będą mieć pracę, pracy po uszy, ale o to chodzi, żebyśmy wypromowali ideę. Bardzo dziękujemy pani dyrektor za przekazanie nam szczegółów. Pani Anna Pełdiak-Czub, dyrektorka Społecznej Agencji Najmu we Wrocławiu, była naszym gościem.
0: Dziękuję.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

To Kungs tak wesoło do nas pograł. 13 minut i będzie godzina 9. Wesoło dalej będzie. W Czechach mieszkańcy pewnej ulicy nie wyspali się. Nie wyspali się z pewnego powodu. Otóż jakiś rozbójnik strasznie w nocy hałasował. Wszystko wskazywało na to, że to jakaś młodzież, bo puszki od piwa tam latały, że hałasują. No i pani w końcu już nie wytrzymała jedna i mówi, no pójdę, zwrócę uwagę, bo już tak od 15-20 minut hałas, taka turlająca się puszka po nocy, taka rzucana puszka po nocy, to może, prawda, troszeczkę zdenerwować, okna otwarte, jeszcze dość ciepło było. Pani postanowiła interweniować i nauczyć młodzież kultury w nocy. Tymczasem wyciągnęła telefon i nagrała, i tu uwaga, jeża, który bawił się puszką po piwie przed im blokiem i po prostu turlał ją sobie w niebo wzięty, szczęśliwy jak nigdy, jak znalazł sobie taką fantastyczną zabawkę. No i pani już nerwy jakoś odpuściły, nagrała filmik. Filmik jest już teraz wiralem, lata sobie po internecie, jak chcecie zobaczyć przeuroczego jeżyka, który turla sobie puszkę od piwa. Bardzo proszę do internetu, hop, naprawdę zabawa gwarantowana. Czasami nie ma co takich pochopnych decyzji podejmować i pochopnych wniosków wyciągać, bo wystarczy wyjść i zobaczyć, że to zwykły jeż.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

observant ancient city style.

0: Pierwsze ustalenia służb po znalezieniu drona wyrzuconego przez Bałtyk. Interwencja rządu na rynku paliw, minister finansów ucina spekulacje. Polacy wśród najliczniej odwiedzających sanktuarium w Fatimie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przydryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w zachodniopomorskiem. Na razie nie ma więcej informacji. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
1: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
0: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95, za litr oleju napędowego o złotówkę więcej. I zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy muszą naprawdę głęboko sięgać do kieszeni. Rządzący, pytani o ewentualną interwencję, rozkładają ręce.
2: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
0: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT-u do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Cyberbezpieczeństwo w szkolnictwie wyższym i nauce to temat konferencji, jaką zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Problemem i wyzwaniem jest niejednorodność oraz daleko idąca autonomia uczelni czy instytutów badawczych, przyznaje Rafał Prabucki z Wydziału Prawa i Administracji USIU.
3: No nie jest możliwe dzisiaj ograniczenie swobody, otwartości uniwersytetów. Przecież uniwersytety funkcjonują na bazie otwartości. Tą otwartość trzeba za wszelką cenę zachować, jednocześnie eliminując na tyle, na ile się da, podatności, bo te podatności potem są wykorzystywane przez adwersarzy, czy tak zwanych hakerów, ale dodajmy, że tych hakerów oczywiście, którzy działają nielegalnie, czyli tych black hats.
0: W tym roku ofiarą cyberataku był Uniwersytet Warszawski. Wyciekło około 200 tysięcy plików. Mogły one zawierać dane osobowe pracowników i studentów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od stycznia do początku sierpnia tego roku do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie dotarło prawie 18 tysięcy pątników z Polski. Przekazały władze rektoratu tego miejsca kultu maryjnego. Polacy pozostają jedną z najliczniejszych grup narodowościowych docierających do portugalskiego sanktuarium. Łącznie potwierdzono tam obecność 268 grup polskich pielgrzymów. A od października w sanktuarium w Fatimie będzie codziennie odprawiana msza święta w języku polskim, przekazały władze tego jednego z najbardziej znanych na świecie miejsc kultu maryjnego. Tym samym język polski będzie obok włoskiego i hiszpańskiego kolejnym językiem, w którym codziennie sprawowana będzie Eucharystia. Odbywać się będzie o 7 w tzw. kapliczce objawień, jednym z głównych miejsc sanktuarium.
5: Pięć minut po godzinie 9, wtorek, 15 dzień września. Jeszcze chłodnawo, ale już słońce zaprasza. 10 stopni w tej chwili, wiatr nieodczuwalny, praktycznie 4 km na godzinę. Temperatura szybciutko się podniesie do 23 stopni po południu. Delikatne chmurki przelecą sobie przez niebo, dziś nie popada. Jutro jeszcze cieplej, bo 26 stopni zobaczymy na termometrach, ale jutro już możliwe, ale tylko możliwe, na razie możliwe przelotne opady deszczu. Maciej Stajniak, witam w kolejnej godzinie w Radiu Rodzina. Męskie granie na początek tej godziny, to bardzo ziemskie nazywa się ten utwór.

0: A ty tęsknisz?
1: Za czym tęsknię, przepraszam? Dobrze wiesz, że tęsknię? Tęsknię za łóżeczkiem, jak zwykle. Jak rano przychodzę, to mówię sobie, że wrócę i się położę, a wracam i są już ziemniaki do pokrojenia.
0: I po prostu oszukujesz tak swoje wyrko.
1: Oszukuję je, dokładnie tak.
0: Ja z czasem.
1: Dzień dobry się z państwem. Przegląd prasy i portali przed nami w Radiu Rodzina.
0: Dzień dobry. Natalia Wójcik.
2: I Ilona Baran.
0: Zaczynamy od?
2: Od pociągów i kolei, a właściwie dokładniej rzecz biorąc od dworców, bo się okazuje, że polska infrastruktura kolejowa triumfuje w rankingu European Railway Station Index, czyli chodzi po prostu o taki ranking, gdzie są wypisane różne dworce europejskie i światowe. No i słuchajcie, Polska ma 2 dworce w czołowej dziesiątce europejskich stacji. Mimo uznania dla nowoczesności i dostępności, autorzy raportu wskazali na jeden problem. No ale przejdźmy do tego raportu. Tak, Ilona?
0: Nie, ja chciałam Maćkę tylko zapytać, jakie to są dworce?
2: A tak, no.
1: Świebocki.
0: Pała.
1: Dworzec Główny i Woławie, taki drugi może.
2: No nie, nie Woławie, ale Dworzec Główny faktycznie się zgadza. Wrocław Główny zajął 4. pozycję przed na przykład Zurychem, czy Paryżem, czy stacją główną w Amsterdamie. A dalej na 9. miejscu znalazł się Kraków Główny. Tutaj dalej idąc za 1. dziesiątką na wysokim 13. miejscu mamy Dworzec Poznań Główny.
0: A co zdecydowało o pozycji w rankingu?
1: Biedronka na tym.
0: Nie,
1: Biedronka
0: nie. Znaczy, myślę, że zaplecze handlowe usługowe, tak, ale w 7. edycji analitycy wzięli pod lupę szereg czynników i oceniano ofertę biletową, zaplecze handlowo-usługowe,
1: dostęp do darmowego
0: Wi-Fi oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, ale punktowano również siatkę połączeń i opcje korzystania z usług ride-sharingowych, czyli zamawianiu pojazdów przez telefon i szybko i do celu.
1: No ja jeszcze pociągu przez telefon nie zamówiłem, ale...
0: Nie, jak wysiadasz z pociągu, to możliwość po prostu szybkiej zamówienia szybkiego transportu.
1: Okay.
0: No dobrze. I autorzy rankingu zaznaczają, że ich praca ma na celu ułatwienie pasażerom planowania podróży. Podkreślają, że w tym roku analizowano nie tylko największe, ale i średniej wielkości obiektu. I jak podkreślają właśnie ci eksperci, wyniki są bardzo zróżnicowane, od bardzo wysokich po bardzo niskie noty, co dowodzi braku stronniczości wobec konkretnego typu stacji.
1: Jeszcze ja o dworcu Świebockim chciałem opowiedzieć pewną rzecz, bo on jest sam w sobie przepiękny absolutnie i tam są na zewnątrz takie górki z trawy, nie wiem czy wiecie, taka zieleń jest po prostu, tak, która jest przed samym dworcem i tam za dużo tej trawy nie ma i ja wiem dlaczego tej trawy nie ma. Otóż, bo tam są zraszacze, które powinny zraszać tą trawę, prawda? I jak one pracują? One pracują rano, jak nikt nie chodzi, czyli ja na przykład wtedy idę o godzinie 5 powiedzmy i one, jak normalny zraszacz się podnosi i leje sobie tak na 1,5-2 metry dookoła, to te się tak podnoszą i tak 4 centymetry dookoła. I ta woda tam ścieka. Ojej, to zawaliłem coś. Ta woda ścieka po prostu wszędzie i ta trawa się nie podlewa. Bardzo proszę ludzi od zraszaczy przed dworcem głównym, żebyśmy mieli wyższy rating i pobili tam te jeszcze 2 miejsca. Będzie bardziej zielono, będzie ładnie.
0: Ale ta informacja ci się jeszcze spodoba, bo choć pociągi w Polsce często się spóźniają i to też ma wpływ ten ranking, w sensie ta analiza, to nasze dworce wypadły znacznie lepiej od obiektów za zachodnią granicą. Żadna stacja z Niemiec nie zdołała a wejść do czołowej dziesiątki, a co gorsze, aż połowa najgorzej ocenionych dworców w zestawieniu 15 z 30 znajduje się właśnie u naszego sąsiada. Wiedziałam, że ci się spodoba ta informacja.
1: Ważne, że przed Niemcami. I dalej jedziemy.
0: Dalej, tak. Znamy już listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Uwielbiasz,
0: wiem. W tym roku jest ich 106, w tym 56 projektów osiedlowych i 50 projektów ponadosiedlowych. Głosowanie od 18 września do 12 października.
2: Te projekty zostały podzielone, poddane pod głosowanie według różnych kategorii, na przykład zieleń, rekreacja, piesze, rowerowe, sport, drogowe, place zabaw, komunikacja zbiorowa, nieinwestycyjne, podwórka i inne. No i jeżeli chodzi o to głosowanie, każdy mieszkaniec może wskazać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. No i tutaj, żeby to zrobić, konieczna jest weryfikacja tożsamości, a głosowanie odbywa się w trzech formach. Głosowanie online przez login gov.pl z wykorzystaniem na przykład mObywatela czy profilu zaufanego. Dalej, głosowanie online z pomocą specjalnego kodu, który można otrzymać w jednej z 36 filii Miejskiej Biblioteki publicznej, a dalej jest też oczywiście takie głosowanie papierowe w Urzędzie Miejskim, po prostu w godzinach pracy placówek. Tutaj trzeba wpisać sobie WBO głosowanie i tam będzie cała rozpiska, w których placówkach można oddać głos. No i myślę, że warto to zrobić, bo te projekty faktycznie przyczyniają się do takiego rozwoju naszego miasta.
1: Pewnie, że się przyczyniają, no. No to... I na koniec powiedz, co przygotowaliście.
2: Na koniec przygotowałyśmy informacje o grzybach, a konkretnie...
1: Ty no nie uwierzysz, właśnie mam otwarty gdzie na grzyby wokół Wrocławia.
2: A widzisz, a grzyby są, to już wiemy.
1: Nie ma, ja byłem, nie ma.
2: Ja akurat znalazłam. No widzisz.
1: Gdzie byłaś?
2: No dobrze.
0: Oj, się zaczyna.
1: Gdzie? W gruszeczce? No.
2: Nie w gruszeczce, ale to poza anteną.
1: Dobra. Tak?
2: No dobrze, no to największy grzyb świata, jak myślisz, ile może sobie liczyć kilogramów?
1: Kilogramów? Mhm. 6.
2: No nie,
1: to
2: więcej.
1: To są lekkie przecież z wody, to no.
2: No właśnie.
1: 8.
2: Nie.
1: 12.
2: Dobra, ja już powiem.
1: No 25.
2: Naukowcy oszacowali, że największy grzyb ważył między 400 a 500 kilogramów, miał około 20 lat i miał ponad 10 metrów długości. I tutaj mówimy o owocniku, czyli o tym kapeluszu. Natomiast sama grzybnia, tutaj musimy też pamiętać,
1: ale
2: że...
1: Ale u nas takie nie rosną.
2: No nie, ten rósł akurat w Chinach.
0: To dobrze powiedziałeś.
1: O, ten w Chinach rósł.
2: Tak.
1: Koło elektrowni atomowej.
2: Nie, niekoniecznie, na wyspie. No i właśnie jeżeli chodzi o tego grzyba, no to 400-500 kilogramów, ale mamy też rekordzistę, jeżeli chodzi o grzybnię, czyli to, co znajduje się pod spodem.
1: A to jest wielkie, to prawda.
2: Tak, właśnie. I w Oregonie żyje opieńka ciemna, która liczy sobie, jej grzybnia liczy sobie około 8,9 kilometra kwadratowego. I badania genetyczne potwierdziły, że jest to jeden spójny organizm.
0: Ale są też europejskie i polskie rekordy. W londyńskich ogrodach znaleziono owocnik innego gatunku, który ważył około 285 kg. W Polsce grzyby są oczywiście, jak Maciek dobrze zauważyłeś, znacznie mniejsze, ale też mamy imponujące okazy, na przykład czasznicę olbrzymią, której rekordowy owocnik miał ponad 2 metry średnicy.
1: To się może cała rodzina najeść, no.
2: No, takim jest.
1: A ja bym sobie już taką kanię zjadł masełkiem. O Jezus, jakie to jest dobre, no.
0: Ach, zawsze potrafisz tutaj.
2: No. Akurat pora drugiego śniadania.
1: No. Dziękuję pięknie. Warto chodzić po lesie, chociażby po to, żeby się przespacerować z nożem w ręku. Żartuję, ale tak naprawdę parę ciekawych rzeczy zawsze się znajdzie. Ja czaszkę ostatnio znalazłem. Pokazać wam?
2: Takie odkrycie. To może poza anteną. My tymczasem dziękujemy bardzo i życzymy dobrego dnia.
1: Everybody wants to rule the world i Tears for Fears na antenie Radia Rodzina.

0: To byli faceci z brodami, to chyba wszyscy kojarzymy dokładnie z ZZ Top na antenie Radia Rodzina. 35 minut po godzinie 9, a teraz czas na lekturę. Czyli po raz kolejny odwiedziny naszej zaprzyjaźnionej księgarni archidiecezjalnej, pani Monika. Dziś wyjątkowo z jedną książką, więc będzie o niej opowiadać. Dzień dobry, witam serdecznie, co tam przyniesione jest?
1: Dzień dobry, witam słonecznie.
0: No i cieplutko.
1: Tak, z jedną książką, ponieważ jest dosyć poważna i tak jakoś ciężko mi było coś do niej dobrać, ale też jest przebogata. I tak właśnie idąc tutaj myślałam, co ja mam powiedzieć Państwu, żeby nie zaspoilerować za bardzo i nie da się o wszystkim, bo jest naprawdę bardzo bogata. Myślę, że już tutaj autorzy coś Państwu podpowiedzą, ponieważ jest to jakby wywiad, rozmowa pana Marcina Jakimowicza i ojca Mateusza Filipowskiego, karmelity bosego. A tytuł książki brzmi Modlitwa zmęczonych Kościołem o buncie, gniewie i zaufaniu.
0: O, coś takiego, co każdy chyba powinien przeczytać, bo każdy z nas miał takie chwile zwątpienia, buntu troszeczkę i niewiary.
1: No właśnie, bardzo czekałam na tą książkę. Gdzieś tam widziałam w mediach, że się szykuje, już jest. Powiem od razu, że posiada książka Nihil Obstat i jest też opatrzona wstępem arcybiskupa Adriana Galbasa. Więc wszystko tam jest zgodnie z nauczaniem Kościoła. Mówię to, ponieważ no właśnie, są tam rzeczy, które mogą być jakieś kontrowersyjne, może dla niektórych osób, czy trudniejsze, ale po kolei. Tak właśnie, żeby jakoś chociaż coś powiedzieć, o czym to jest, to chcę powiedzieć o takich trzech jakby obszarach tematycznych, które tu możemy znaleźć. Pierwszy sobie nazwałam odczłowieczenie naszej wiary. To taki mój pomysł, to odczłowieczenie, ale no właśnie, bardzo pięknie tutaj panowie zwracają uwagę właśnie na to, co zrobiliśmy właśnie z wiarą i ze sobą, tak też po ludzku, nie? Że się po prostu odczłowieczamy, że ciężko nam jest żyć zgodnie z naszą kondycją ludzką po prostu, tak? Przyznawać się do swojej słabości, do swoich potrzeb, do swojej cielesności oczywiście, że w Kościele, tak?
0: A i często jest trudno się uśmiechnąć nawet, powiedzieć coś miłego, życzliwego.
1: To jest cały rozdział, jak to Polaka poznać o narzekaniu.
0: Tak. O tym jak beznadziejnie.
1: Więc właśnie, taka piękna, takie piękne porównanie tutaj pada, że wystrzeliliśmy Pana Boga w kosmos i robimy fikołki i różne sztuczki, żeby go dosięgnąć, żeby nas usłyszał. Tymczasem on o sobie mówi, że jest Emanuelem, że jest Bogiem bliskim, Bogiem z nami, właśnie do tego stopnia, że stał się tym ciałem w całej pełni, stał się człowiekiem. A właśnie, a nasza robota ludzka to jest właśnie to, nie? Że gdzieś go umieszczamy po prostu hen daleko, a potem kombinujemy, jak tu go przebłagać i co tu zrobić, żeby nas usłyszał. Więc to jest jeden z takich motywów. No i wszystko, co się z tym wiąże właśnie, też z takim spojrzeniem na nas w prawdzie. To jest, myślę, też taki główny motyw przewodni, że ta książka jest niesamowicie prawdziwa.
0: I myślę, że też budująca na samym końcu. Gdzieś jak
1: bardzo
0: człowiek to wszystko
1: to jest właśnie o prawdzie, o nas,
0: przejdzie
1: o
0: przez te wszystkie treści, to później się zmienia.
1: I właśnie, drugi taki obszar to jest biograficzny. Myślę, że to jest zawsze ciekawe czytać o czyimś życiu, zwłaszcza jeśli tutaj ojciec i pan Marcin, no ale ojciec więcej, ma odwagę właśnie mówić naprawdę o sobie i od takich rzeczy a propos powołania, różnych decyzji już później, jak był, poświęceniach też, o swoich kryzysach. Łącznie z tym właśnie, że nie tylko się gdzieś wahał, czy nie odejść z zakonu, ale w ogóle odejść z kościoła, o różnych sytuacjach, gdzie się panowie zderzali właśnie z tymi trudnymi sytuacjami, z hierarchią, z decyzjami, ale też właśnie z ludźmi, którzy potrafili wylewać hejt na nich z różnych powodów, na przykład z powodu tego, że ojciec Mateusz prowadził rekolekty dla rodziców dzieci LGBT. I tu dobrze czy źle, nie wiem, ale to ze strony świeckich była ogromna fala hejtu za to, że jak on może coś takiego robić. Ja ojca Mateusza kojarzyłam, może państwo, część z państwa też będzie kojarzyła, z tego, że jest duszpasterzem osób skrzywdzonych seksualnie w kościele. Więc jakby to, myślę, czyni go niesamowicie takim właśnie prawdziwym i wiarygodnym świadkiem i świadkiem właśnie Kościoła, tak, i Boga, bo on się zderzył tak namacalnie, nie dotknął po prostu koszmarnych rzeczy, tak, do niego przychodzili.
0: Nic wie też, co pisze.
1: Tak, przychodzili, przychodzą ludzie, opowiadają o tych rzeczach, on się nimi jakoś opiekuje, no i właśnie to go doprowadziło też do takiego, no, kryzysu, powiedzmy bardzo tak ogólnie, to zderzenie z takim ogromem cierpienia, z takim ogromem też zła i gdzie widział, znał nazwiska sprawców. Tak?
0: Nie mógł interweniować.
1: Widział, jak ten sprawca sobie gdzieś tam bryluje. Więc bardzo zachęcam, tak, nie tylko dla osób, które może gdzieś się zmagają z jakimiś
0: deficytem wiary,
1: gniewami,
0: tak,
1: ale też dla tych, co niekoniecznie, bo właśnie jest bardzo budująca w tej prawdziwości, tak, w tej prawdziwości pokazywania też ogromu dobra, bo to nie jest właśnie, ja się trochę obawiałam, czy to nie będzie strasznie ciężka lektura o tym cierpieniu, o tym złu, ale nie, bo jest też ogrom pokazany właśnie dobra w ludziach, w relacjach, nie, w tym, jak panowie opowiadają właśnie, że też to, co ich buduje i trzyma w kościele, to oczywiście, że jest Bóg, bo bez Boga to by nie miało sensu, ale to są właśnie przyjaciele, to są niesamowite relacje, piękne wspólne chwile, razem rozwijanie się, wzrastanie i że tego dobra jest rzeczywiście więcej.
0: I że wciąż możemy sięgnąć po to dobro jeszcze, które jest w nas też i wydobyć je mimo ciężkich chwil.
1: Tak. Tak, piękna.
0: To w takim razie zachęcamy serdecznie. Idzie jesień, idzie zima. Książki jak najbardziej się przydają. Księgarnia Archidiecezjalna. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję.
1: Zapraszamy, dziękuję.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

Amy Winehouse. 53 minuty po godzinie 9. Szybciutko perełki z rejestru PESEL, czyli kolejne imiona nie dość oczywiste. Jeżeli szukacie i macie pustkę w głowie, jak nazwać się waszego potomka męskiego bądź żeńskiego, to posłuchajcie, kilka pomysłów tutaj z internetu dla was ktoś wyszukał. Otóż mężczyźni, proszę bardzo, Gino Martyniuk. Serio, można mieć na imię Martyniuk. Mścigniew, Simba, Adolfo, Homer, Bronimir, Krzysztofer, Ziemomysł. No naprawdę tu się trzeba było troszeczkę natrudzić, żeby wypowiedzieć te wszystkie imiona męskie. Teraz uwaga, żeńskie, jakbyście akurat dla dziewczynki szukali. Wisła można nazwać dziewczynkę oraz 192 Mercedesy. Są również to piękne imię, bądź co bądź, choć w tej chwili bardziej motoryzacyjnie się kojarzy. Fajna. Trzy dziewczynki o imieniu Fajna żyją sobie w Polsce, no i fajnie. Brytania, Śniega, nie Śnieg, tylko Śniega, Jasmina. Można nawet nazwać dziewczynkę Niunia, ale to już trzeba naprawdę nie mieć chyba oleju w głowie. No niemniej jednak cztery Niunie są. Niunia, Chwalisława, Sony, również takie imiona funkcjonują w Polsce. I jak ktoś bardziej szuka takiego pasującego do na przykład Ziemosława, to Eufrezyna. Jeżeli macie chłopca i dziewczynkę, to bardzo proszę. Eufrezyna, Ziemosław, Ziemomysł, nie ma za co, proszę bardzo.

0: stronie.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
2: Dziś zaczyna się posiedzenie Sejmu. Polska i Litwa mają wspólnie wyjaśnić incydenty z dronami. Francja przygotowuje się do wizyty papieża. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Posłowie rozpoczynają dziś czterodniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji rządzącej trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
2: W planach Sejmu także pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas i szef polskiego MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zawarli porozumienie w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Nocą siły NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Z kolei w Polsce na plaży w zachodniopomorskim znaleziono drona, którego wyrzucił Bałtyk. Według rządu to dron wojskowy z Rosji.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, diesla prawie 9, to blisko 1/3 więcej niż przed atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
5: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no to zrobimy.
6: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
2: Minister finansów Andrzej Domański odpowiada jednak krótko: na powrót CPN-u nie ma pieniędzy w budżecie państwa. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawień w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
7: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne, choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
2: 180. rocznica objawień w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Reklama.
0: 5 minut po godzinie 10, wtorek, 15 dzień września, wciąż słonecznie i tak będzie dziś przez cały dzień. Temperatura rośnie, no, po ranku było chłodno, 8 stopni, ale już mamy 16, a osiągniemy dziś 23. Praktycznie bezchmurne niebo przez cały dzień, jutro nawet jeszcze cieplej, 26 stopni, choć przelotne opady deszczu mogą się przytrafić. Popatrzyłem sobie i rzuciłem okiem na cały przyszły tydzień, prawie do końca września. Temperatury w okolicach 20, 19, 22 stopni, przewaga słońca, czasu do czasu małe chmurki. No i taki wrzesień, to ja rozumiem. Stevie Wonder w związku z tym dla nas na początek tej godziny w bardzo radosnym utworze Sir Duke.

No są piosenki, które łączą się z filmem jednoznacznie, to jedna z nich, absolutnie polecam ten film, bo sam zostałem zachęcony, by mi się wydawało, jakaś taka mydła historia. Nie, przepiękny absolutnie film. 17 minut po godzinie 10. Teraz chciałem was zachęcić do innego filmiku, można powiedzieć, ale wyjątkowego absolutnego, którego znalazłem na Gazecie Wrocławskiej. To około 24 minut filmu z 1939 roku. Absolutnie wyjątkowego, to perełka, jeżeli chodzi o kinematografię i pokazującą przedwojenny Wrocław. I to jeszcze tak w takim lekkim kolorze, mogę powiedzieć, no w kolorze, no taki, takie to wtedy barwy były na tych filmach. A jest to niezwykła podróż, która opisuje parę młodą, która wybiera się przed wybuchem II wojny światowej w podróż poślubną, kajakiem składanym po Odrze i sobie tak płyną i sobie filmują przez Racibórz, przez Opole, Brzeg, Wrocław i Kostrzyń aż do Szczecina. No to jest niesamowite, jak zobaczyć te ujęcia życia wzdłuż Odry przed wybuchem wojny. Śluzy, statki towarowe, pola namiotowe, miasta, sposób, w jaki nawet kroili chleb, mosty, spokojne krajobrazy rzeczne. To wszystko tam znajdziecie. Radzę sobie szybciutko dla tych wszystkich, którzy lubią takie smaczki historyczne i pooglądać sobie stare Opole, Brzeg, Wrocław, tak jak mówiłem, z 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wyjątkowy, naprawdę ja w całości nie zdążyłem, ale te fragmenty, które obejrzałem, przenoszą w zupełnie inny świat i to jest naprawdę miłe doznanie, więc te 24 minutki przed wami zlecą wam z przyjemnością, mam nadzieję.

Big Day, 27 minut po godzinie 10. Teraz no, niezbyt miła historia tak naprawdę, chociaż dobrze się skończyła. Można powiedzieć, że dobrze się skończyła. Otóż Kuba postanowił wyjechać takim specjalnym rowerem i zebrać pieniądze dla swojej partnerki, która niestety była chora na raka, a dodatek w ciąży. No i wyjechał sobie, okej, zbiórka zaczęła się rozkręcać, pojechał na Czechy, gdzie w Ostrawie trafił na naszych ziomków. Polacy go spotkali i jak myślicie, że przyjęli go z otwartymi ramionami, to się mylicie. Otóż zauważyli, że jedzie sobie chłop w takiej czapeczce niebiesko-żółtej. No i oczywiście jednoznacznie płachta na byka im się odpaliła, bo że Ukraina. To nic, że są to barwy Górnego Śląska, jeszcze z takim wielkim napisem na tej czapeczce: Górny Śląsk. Śląsk, jakoś tak to tam w każdym razie. No i chłopa po prostu tam poturbowali, pobili, co tu dużo mówić. Marcelina się jeszcze bardziej zestresowała, zabroniła Kubie gdziekolwiek jeździć, bo mówi, że teraz ona potrzebuje go raczej całego niż poobijanego jakiegoś. Nomen omen właśnie, w całej tej historii, jak się ludzie dowiedzieli, że Kuba został potraktowany w ten, a nie inny sposób. Udało się, kiedy jeszcze był w szpitalu, zbiórkę zakończyć, także osiągnęła zakładany cel, a Kuba jest już z swoją narzeczoną. Mam nadzieję, że to też troszeczkę nam oleju do głowy doda taka historia. A ja zachęcam tym wszystkich, którzy chcieliby z kolei spróbować swoich sił w zabawie prawda czy fałsz, żeby już za chwilkę do mnie zadzwonili pod numer 71 322 2022, a pyszna pizza od pizzerii muzycznej będzie na was czekać w nagrodę, jeżeli dobrze odpowiecie. Tymczasem Lenny Kravitz.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj.
5: 12 minut przed godziną 11 Kasia wzięła rękawicę i będzie brała udział w zabawie Prawda czy fałsz. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Kasiu, dzisiaj chyba jakieś załatwe mi wyszło, tak mi się coś wydaje, bo jakby jeszcze może facet odebrał telefon, jeszcze jakiś młody, na przykład taki jak mój syn 16-letni, co czasami jak się mu zada pytanie, skąd się bierze sól, to on tak nie do końca wie, to by sobie może nie poradził, a ty mam wrażenie, że sobie jakoś poradzisz. No ale spróbujmy, może jednak uda mi się cię trochę omamić. Zdanie brzmi, dzisiaj jest w ogóle dzień jakiegoś majonezu, coś takiego, więc pomyślałem, że z majonezem będzie w roli głównej pytanie. Główne składniki majonezu. Majonez robimy z oleju roślinnego, żółtek, octu, musztardy, soli, cukru i pieprzu. Prawda to czy fałsz?
6: Fałsz.
5: Jak ja się cieszę, że mi się udało. A co cię tam zafałszowało w majonezie? Musztarda pieprz? Pewnie.
6: Musztarda, pieprz. Mhm. I sól.
5: Jest. No, przyprawy zawsze muszą być, ale ja myślałem, że ta musztarda cię tak najbardziej wprowadzi w zakłopotanie, że jak to majonez jest z musztardy? A no tak, majonez jest jak najbardziej z musztardy robiony, taki tradycyjny, prosty przepis.
6: No i żółtka, i olej.
5: Tak, to wszystko się zgadza. To się wszystko zgadza. To jest wszystko prawda, a powiedziałaś, że nieprawda. No widzisz. No i co teraz zrobimy? Halo?
6: No, ale no powiedziałam, że nieprawda.
5: A to no, prawda. A to wszystko jest prawda. Z tego właśnie się robi majonez. Więc...
6: No tak, ale pan mówił, że pieprz.
5: No tak, sól. Oczywiście. Sól, pieprz, jak najbardziej tak. Więc no niestety, pani Katarzyno, przegrała pani pizzę. Tak mi przykro. Po godzinie 11 kto inny będzie o nią walczył. A co pani lubi z majonezem jeść? Niech pani jeszcze powie. Może ktoś sobie kanapkę zrobi?
6: Kanapkę z wędliną, jajko na twardo gotowane.
5: I pomidorek?
6: I pomidorek.
5: I cebulka, czy bez cebulki?
6: Też.
5: Ja też lubię.
6: Może być cebulka.
5: To idziemy sobie zrobić, w takim razie zamiast tej pizzy.
6: Dobra.
5: Pozdrawiam serdecznie, a o pizzę znowu można powalczyć. Proszę dzwonić 71-322-2022.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Dron znaleziony na plaży obok Jarosławca przebadany przez chemików. Opozycja wychodzi z inicjatywą w sprawie cen paliw. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają z Ukrainą. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do naszego kraju. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Dziś chemicy przebadali dron znaleziony na plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Wojskowi sprawdzają teraz, czy urządzenie nie zawiera substancji wybuchowych.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stop drożyźnie na stacjach paliw. Z taką obywatelską inicjatywą ruszamy, zapowiedział szef Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Chodzi o zatrzymanie wysokich cen na stacjach paliw.
2: Nie może być tak, żeby benzyna, olej napędowy były po 8-9 zł, żeby białe kołnierzyki sobie realizowały w koncernach paliwowych niebotyczne premie, a Polacy, żeby byli łupieni na stacjach paliw. Dlatego wdrażamy bardzo konkretny mechanizm. Mechanizm, który ma działać w sposób automatyczny, stały, przewidywalny. Jest specjalny algorytm, który będzie absolutnie ujęty, znany, widoczny w tej ustawie, pod którą będziemy zbierali podpisy.
0: I pod tym projektem ustawy Rozwój Plus musi zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Rak prostaty stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Dr Piotr Michalik, urolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, podkreśla, że kluczowe są profilaktyka i wczesne kontrole parametrów, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak.
3: Mówiąc o tych parametrach, mam głównie na myśli PSA, czyli antygen prostaty, którego wzrost może budzić niepokój. Oczywiście to nie będzie oznaczało od razu, że jesteśmy chorzy, że mamy zdiagnozowanego raka prostaty, natomiast no, jest to taki pierwszy sygnał do tego, żeby zgłosić się do lekarza, najlepiej do urologa, no bo my zajmujemy się tą działką.
0: Rak prostaty dotyka zazwyczaj mężczyzn po 45 roku życia. Rocznie taką diagnozę słyszy nawet 20 tysięcy pacjentów.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
4: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
0: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18:00. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
5: Dzisiaj błękitne niebo nad naszymi głowami, temperatura rośnie z godziny na godzinę, w tej chwili już mamy takie radosne, można powiedzieć, 18 stopni, wiatr cały czas delikatnie do 9-10 km na godzinę, a zobaczymy dziś nawet 23 stopnie. Dużo słońca na pewno go dzisiaj nie zabraknie, jutro jeszcze cieplej, bo temperatura podskoczy nam do 26 stopni, ale przez chwilkę może delikatny deszczyk pokropić. Do końca, mniej więcej do końca miesiąca, temperatury w okolicach 21 stopni. Czyli ten wrzesień, tak jak powinien być dokładnie. Na naszej antenie teraz Coldplay zabrzmi.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina. Prawda czy fałsz?
2: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz, fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
5: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj.
6: Druga odsłona konkursu Prawda czy Fałsz. Wcześniej pani poległa na składzie majonezu, który robi się z musztardy. A teraz 15 minut po 11 w Radiu Rodzina. Jurek będzie walczył o pizzę od pizzerii muzycznej. Halo, dzień dobry.
7: Tak, dzień dobry, tak, spróbujemy. Proszę nic kulinarnego.
6: Bardzo proszę, z papieskiego podwórka przygotowałem tym razem, bo tam dawno nie zaglądałem, więc zobaczymy, jak sobie z papieżem poradzisz. Uwaga, uwaga Jurku. Papież Leon XIV, obecny papież Leon XIV, odwołał podjętą przez Franciszka decyzję dotyczącą redukcji wynagrodzeń o 10% dla kardynałów i innych przedstawicieli kurii rzymskiej.
7: Myślę, że jest tak odważne, że to może być prawda.
6: I kurczę, powiem ci, dobrze kombinujesz. Faktycznie to wieść z wczoraj. Odwołał tą decyzję. Wcześniej ta redukcja była podjęta ze względu na pandemię. A papież Leon XIV stwierdził, że już pora wrócić do podwyżek dla przedstawicieli Kościoła. Dzięki tej informacji i tej wiedzy będziesz zajadał się pyszną pizzą od pizzerii muzycznej.
7: Aj, cieszę się.
6: Aj, słyszę, tak mówię, nie będę musiał dzisiaj gotować, nie będę musiał robić zakupów, sobie zadzwonię i przyjadą.
7: Tak, dokładnie tak.
6: I bardzo dobrze, od tego są takie wygrane, żeby się nimi w ten sposób cieszyć. Gratuluję ci bardzo serdecznie i pozdrawiam.
7: Dziękuję bardzo.
6: A, i nie rozłączę się, to powiem ci, jak odebrać nagrodę jeszcze. A państwo w międzyczasie Manu Chao sobie posłuchają.

Jakoś bardzo mi się jej głos nie podobał. 28 minut po godzinie 11. Teraz o Polaku, który jest mistrzem świata. Zawsze trzeba się takimi rzeczami chwalić, bo to 18 godzin temu taka wieść się pojawiła. Paweł Jaworski, to od razu gratulujemy, został mistrzem świata i teraz uwaga, w grapplingu. I ja też nie wiedziałem, co to jest grappling. Mistrz świata w ADCC, tu wszystko mówię, żeby było zgodne z prawdą, a grappling, drodzy państwo, to walka na chwyty, to rodzaj takiej walki wręcz, w którym całkowicie zabronione są uderzenia, czy to pięściami, czy łokciami. Cała rywalizacja polega na chwytach, rzutach, obaleniach, dźwigniach i duszeniach. No i tu mamy mistrza świata. Więc teraz, jak kiedyś interesowaliśmy się małyszem, czy siatkarzami, no to teraz trzeba będzie w grapplingu się troszeczkę douczyć i wiedzieć, co to wygląda i jak to wygląda, bo mamy mistrza świata. Takim zawsze warto się pochwalić. Ja tylko jeszcze przypomnę, że za kilkanaście minut ruszą u nas też intencje, a można je wysyłać również drogą SMS-ową. Wysyłamy numer pod 7148 i zaczynamy go SMS-a od słowa intencje właśnie.

Michael Jackson to był i Justin Timberlake na naszej antenie. 20 minut do godziny 12. Teraz szybciutko pewna historia, bo to może kogoś zainteresować. Był taki film Człowiek Słoń. Ludzie mają różne dolegliwości, bardzo rzadkie niektóre. Tu prawdopodobnie mamy też z czymś takim do czynienia. Otóż pewien 16-latek z Indii, można powiedzieć, no, żyje jak hipopotam. Żyje sobie zanurzony praktycznie cały czas w wodzie. Rodzice, rodzina przynoszą mu jedzenie, wszystko je właśnie tam. Też nawet śpi na takim specjalnych tutaj takich tasiemkach podtrzymywany, a to dlatego, że mówi, że odczuwa dokuczliwy ból i swędzenie skóry na suchym lądzie, pieczenie tej skóry, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, jak tylko wyjdzie z wody, więc musi sobie siedzieć we wodzie i wygląda po prostu jak taki mały hipopotamek. No, przykro o tym słyszeć, no bo to jednak jest wielkie nieszczęście, ale to niesamowite, jakie różnego rodzaju dolegliwości mamy. Tym bardziej powinniśmy się cieszyć, jeśli tylko mamy troszkę zdrowia, możemy wstać spokojnie z fotela, wyjść sobie na spacer. Pamiętajmy, żeby się cieszyć drobnymi rzeczami, i tak nie potrafią.

I już można do nas dzwonić z intencjami. Przypomnę, numer 71 322 20 22. Czekamy również na SMS-y.

I mamy pierwsze SMS-y z intencjami o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Heleny, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

0: I pierwszy telefon na antenę. Witamy serdecznie. Można składać intencje.
1: Szczęść Boże. Proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mnie i całej mojej rodziny oraz szczególnie w dniu dzisiejszym za moją wnuczkę, która dzisiaj 3 latka kończy. Oraz o zmarłych z rodziny w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie. Pierwsze SMS-y już mamy za sobą, kolejne przychodzą za duszę Luny, aby Pan przyjął ją do swojego królestwa, gdzie nie ma już bólu i cierpienia, a jest tylko radość i pokój wieczny.

0: I składamy kolejne intencje. Witamy serdecznie. Już można składać.
1: Szczęść Boże, proszę modlitwę w intencjach wiedzonych Panu Bogu. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie i czekamy na kolejne telefony i SMS-y.

0: I witamy kolejnego słuchacza, można składać już intencje.
1: Proszę o wspólną modlitwę za moją wnuczkę, która skończyła 20 lat. Babcia 80. Za mojego wnuka. W podziękowaniu dla niego za te wszystkie intencje, które on odprawił za mnie, czyli za swoją babcię i za swoją siostrę, bo jest księdzem. I proszę o opiekę Matki Boskiej nad całą moją rodziną, żeby się nie rozpadała, żeby żyła wspólnie i w jednej wierze do tej naszej wierze, żebyśmy się nie odchodzili, żeby te moje dzieci inne nie odchodziły od Kościoła. O to bardzo proszę mateczkę kochaną naszą. A wam dziękuję za to, że jesteście i że mogę się do was modlić. Szczęść wam Boże.
0: Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i mamy jeszcze chwilkę, kolejny SMS. Proszę o modlitwę, o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej w 47. rocznicę ślubu dla Grażyny i Tadeusza. Proszę dzieci i siostra. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.

0: Mamy kolejnego słuchacza na antenie. Witamy, można składać swoje intencje.
1: Cześć Boże. Podziękujmy Panu Bogu za to, że mamy takie wspaniałe radio Rodzina, za dobre samopoczucie pracowników, za dobre ich zdrowie, za łaskę robienia pięknych audycji. A dla mnie proszę o modlitwę w intencji moich 89 lat. O zdrowie, o łaskę wyleczenia się z chorób moich. Szczęść Boże, niech się darzy.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy ciepło i serdecznie.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Rząd nie przewiduje powrotu do programu ceny paliw niżej. Premier Kanady w Europie w tle wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi. Mijają 2 lata od tragicznej powodzi na południu kraju. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
1: Ciężko?
2: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
0: Mówią kierowcy. Tymczasem minister finansów Andrzej Domański informuje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłaty do paliwa nie ma na razie mowy.
3: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
0: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zastrzeliły drona, który w nocy wtarł w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku dotknęła południe Polski. Po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim potężna fala uderzyła w miasto, a następnie w stronę lądka Zdroju i kolejnych miejscowości. Zniszczone zostały domy, drogi, mosty i infrastruktura. Dziś mieszkańcy tych miejsc wciąż odbudowują swoje życie. Ksiądz Marek Bernacki, proboszcz parafii świętego Antoniego w Rybniku, wspomina, jak miasto pomagało powodzianom.
4: Pomagaliśmy w czasie powodzi, wysyłając dary, wysyłając również dary materialne. W którymś momencie właśnie nawiązaliśmy kontakt z hotelem, gdzie był taki punkt, można powiedzieć, centralny, gdzie nocowali wszyscy wolontariusze, gdzie byli karmieni. Tam był taki punkt wydawki żywności i rzeczy materialnych. I więc wiele naszych darów właśnie tu z Rybnika i okolic szło na hotel Lido, a stamtąd do potrzebujących.
0: W tym roku ponad 50 osób wspólnoty rodzin działającej przy parafii rybnickiej wyjechało na rekolekcję do lądka Zdroju. Na miejscu zastali jeszcze wiele zniszczeń i śladów powodzi.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dzisiaj 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. Na ten temat Tomasz Orchowski.
6: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
0: Tymczasem o północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na ser, papier, stal czy aluminium.
7: Reklama.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro.
1: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
13: Już 15 minut po godzinie 12. Dzisiaj jest wtorek, 15 dzień września. Przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Piękny, słoneczny dzień. Mamy dzisiaj na Dolnym Śląsku maksymalnie 24 stopnie. We Wrocławiu będziemy mieć 23 stopnie. Aktualnie 20. Temperatura rośnie. Jest przyjemnie na zewnątrz bardzo. Wieje delikatny wiatr. Zachmurzenie jest niemal nieznaczne i pięknie świeci słońce. A teraz muzycznie ruszamy razem z Anną Marią Jopek, tam gdzie nie sięga wzrok.

0: po raz kolejny tramwaj zwany zaczytaniem wyjedzie na ulicę Wrocławia. To Book Tram. Każdego 15 dnia miesiąca specjalny tramwaj, rzeczony Book Tram, promujący Wrocław miasto literatury, wyjeżdża na ulicę miasta wraz z książkowymi niespodziankami. Na pokładzie są osoby, które rozdają pasażerom upominki, książki. Tym razem widzimy się na trasie tramwaju linii 10 prowadzącej z Biskupina do Leśnicy z dziennikarzami Radia Rodzina. Tak, to my dzisiaj będziemy rozdawać książki. To wspólna akcja miasta Wrocławia, MPK Wrocław oraz lokalnych środowisk kulturotwórczych. Dołączamy do kampanii, której celem jest promocja czytelnictwa i zainteresowanie twórcami oraz wydawnictwami, bibliotekami i księgarniami we Wrocławiu. O celach akcji Wrocław Czyta mówi Jarosław Perduta z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Book Tram jeździ codziennie, natomiast niecodziennie można w nim dostać ciekawą, atrakcyjną książkę. Tak się dzieje rzeczywiście każdego 15 dnia miesiąca. Wtedy wspólnie z naszymi partnerami, w tym przypadku z Radiem Rodzina, wsiadamy z naszą ekipą do tramwaju i rozdajemy książki. Książki, które są opakowane jak na prezent, po to, żeby też zasugerować ludziom, że książka to jest w ogóle fajny prezent na różne okazje. To są książki, które kupujemy w naszych wrocławskich, lokalnych, autorskich księgarniach, więc jest to też forma wsparcia dla tych księgarni. Jednocześnie oczywiście staramy się zapraszać pasażerów MPK i do lektury, zachęcając ich do czytania, i do tego, żeby odwiedzać biblioteki, których jest w Wrocławiu 38, więc jest w czym wybierać. I oczywiście także, żeby zachodzili czasem do tych naszych księgarni i kupowali tam fajne książki.
0: Redakcja Rozgłośni wybrała lektury, które otrzymają pasażerowie MPK Wrocław. Nasze propozycje to literatura związana z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, ale także nowości wydawnicze, poradniki o rodzicielstwie, wychowaniu, literatura dla dzieci i młodzieży i wiele więcej. Wśród upominków mamy dla Was m.in. kryminały Sławka Gortycha, zachęca redaktor Natalia Wójcik.
2: Ja jestem fanką kryminałów. Mamy takie, których jestem wielką fanką. Chodzi mi o karkonoską serię kryminalną Sławka Gortycha. Między innymi Schronisko, które przestało istnieć. To jest kryminał, który dzieje się u nas w Karkonoszach i powiem szczerze, że jak później wędruje się po górach, to jest to super uczucie zobaczyć te miejsca opisane w książce. Jeżeli ktoś nie jest fanem kryminałów, a bardziej może reportaże albo związane z historią, bardzo fajna książka Dariusza Jaronia, Polscy Himalaiści, która opowiada o pierwszej przedwojennej polskiej wyprawie w Himalaje na szczyt Nanda Devi East. Ja raz czytałam ją w tramwaju i tak się zaczytam, że prawie przegapiłam przystanek.
0: Przypominam, że to tramwaj linii 10 z Biskupina na trasie do Leśnicy i dzisiaj będziecie mogli spotkać się z nami późniejszym popołudniem. Dokładne godziny na pewno jeszcze ogłosimy. Do zaczytania wspólnego.

że dzisiaj taki książkowy dzień. Przypominam, że Bóg Tram wyruszy tramwajem numer 10 i dziennikarze Radia Rodzina będą rozdawać książki. I ja tutaj ze studia dołączam się do tej akcji już teraz. Mam dla Was przepiękną książeczkę. Dla dzieci, myślę, głównie Pyza na polskich dróżkach. Hanna Januszewska, a ilustrował Adam Kilian. Historia tej książeczki jest o tyle ciekawa, jak czytam we wstępie, że pierwsza książeczka została napisana jeszcze przed wojną. Kiedy mama, czyli autorka, miała, kiedy ja miałem 5 lat, pisze syn autorki. Później nasza księgarnia wydała pierwszy tom Pyzy na polskich dróżkach w 1956 roku z ilustracjami Adama Kiliana. Wkrótce ukazał się również drugi tom, obraz ubranej w pasiastą spódniczkę żwawej Pyzy o okrągłej, uśmiechniętej buzi związał się trwale z samą baśnią, która odtąd swą popularność zawdzięczała z pewnością także zamaszyście kreślonym rysunkom. Na podstawie tego wydania w latach 70. powstał również serial filmów animowanych pod tytułem Wędrówki Pyzy. I tak to ulepiona z ciastka Pyza wędrowała po polskich dróżkach, o czym przekonujemy się na kartach tej książeczki. Może ktoś z Was pamięta Pyzę na polskich drogach? Ktoś z naszych słuchaczy, jak od książeczkę, którą sam czytał w dzieciństwie, może warto do niej wrócić, jeśli macie ochotę poczytać Pyzę na polskich dróżkach swoim dzieciom, swoim wnukom. Napiszcie do nas 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, po prostu Pyza i wasze imię i nazwisko, albo zadzwońcie do nas 71 322 20 22.

0: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.
1: Zbliża się godzina 13. O godzinie 13 zapraszam na audycję Dziś w Kościele. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, powiem za chwilę.

0: Ministrowie obrony Litwy i Polski zapowiadają wspólne działania. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Prezydenci dwóch górnośląskich miast przystępują do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ministrowie obrony Litwy i Polski będą działać wspólnie w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Po północy myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Potrzebna jest nasza współpraca z całym NATO, także z Włochami, mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Samotne wyspy zawsze przegrywają. Państwa, które potrafią dbać o swoją tradycję, historię, swój język, swoją kulturę, ale współpracują i wśród tych, którzy myślą podobnie, widzą przyjaciół, a nie konkurentów, wygrywają. Polska i Włochy nie chcą być samotnymi wyspami. Polska i Włochy chcą ze sobą współpracować i budować silniejsze NATO i silniejszą Europę, gotową do brania odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Tymczasem dron znaleziony wczoraj przez wojsko ciągle znajduje się na plaży pod Rusinowem. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
2: Dron jest zabezpieczony na plaży, wyznaczonej i chronionej przez policję w strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
0: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Sabotaż w Holandii, poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydenci dwóch górnośląskich miast przystępują do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To prezydent Świętochłowic Daniel Beger oraz prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Specjalista od marketingu politycznego Krystian Dudek z Akademii WSB tak komentuje to posunięcie.
4: No w kontekście budowania ugrupowania przez Mateusza Morawieckiego to dobra dla niego informacja, bo nie są to politycy nowi na rynku, nie są to politycy, którzy raz byli wybrani tylko dwa razy, czyli mają potwierdzoną pozycję w swoim mieście, a jak wiemy, no teraz samorządy i politycy samorządowi czasami mogą zrobić większe zasięgi niż parlamentarzyści.
0: Prezydent Daniel Beger nie wyklucza przyszłorocznego startu do parlamentu z list nowej formacji. Z kolei Dariusz Wójtowicz taki pomysł odrzuca, argumentując, że dokończy kadencję samorządową w fotelu prezydenta Mysłowic.
5: Już teraz sprawdzamy prognozy pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło i słonecznie, we Wrocławiu aktualnie 21 stopni, będzie jeszcze o 2 stopnie cieplej. Niebo bezchmurne niemal, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra, a warunki biometeo również korzystne, warunki wymarzone, by spędzić ten dzień na zewnątrz, cieszyć się taką piękną już prawie jesienią. Jutro ma być z kolei burzowo trochę na Dolnym Śląsku.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: A teraz kilka słów o tym, co dzisiaj w audycji Dziś w Kościele. Audycja Dziś w Kościele na antenie Radia Rodzina o godzinie 13.10 będzie poświęcona rekolekcjom, które przed nami odbędą się w dniach 18-20 września w domu Notre Dame we Wrocławiu. To weekendowe rekolekcje pod hasłem Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie. Tamar i Juda poprowadzi jej siostra Natanaela Banasiak. Będzie to czas spotkania ze Słowem Bożym, modlitwy i refleksji nad historią Tamar i Judy. Historią trudną, ale pełną nadziei. O tym, czego mogą nas dziś nauczyć te biblijne postacie, a także o tym, jak będą wyglądały same rekolekcje, opowie w audycji Dziś w Kościele siostra Natanaela Banasiak. Audycję poprowadzi Ilona Baran. Zapraszam, to już za chwilę o godzinie 13.10.

0: Kościele.
1: W dniach od 18 do 20 września w Domu Notre Dame we Wrocławiu odbędą się rekolekcje weekendowe pod hasłem Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie, Tamar i Juda. Poprowadzi je siostra Natanaela Wanasiak, która jest gościem Radia Rodzina. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Będzie to czas spotkania ze Słowem Bożym, modlitwy i refleksji nad historią Tamary i Judy. To zaczniemy od samego hasła rekolekcji. Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie. Co kryje się pod tymi słowami? No i dlaczego właśnie one stały się tym hasłem przewodnim weekendu?
2: Te słowa są oczywiście zaczerpnięte z Ewangelii. Kiedyś właśnie Pan Jezus użył takiego określenia. Dlaczego one stały się takim hasłem przewodnim? Z tego powodu, że Tamar, która jest tak naprawdę główną bohaterką tych rekolekcji, no główną, przepraszam, głównym bohaterem jest zawsze Pan Bóg. To jest oczywiste. Natomiast to jest osoba, która jakby nas prowadzi. Tamar, która odkryła swoje powołanie jako kobieta do tego, żeby dawać życie. Taka była zresztą misja w tych czasach, misja kobiety. Nie wyobrażano sobie, żeby kobieta mogła nie urodzić dziecka. I gdy wychodziła za mąż, to właśnie była jakby po to brana do rodziny, żeby urodziła i wychowała dzieci, żeby przedłużyła pokolenie rodziny, do której weszła. To było bardzo ważne, to było jej zadanie, żeby ta rodzina, do której ona weszła, nie umarła bezpotomnie, bez pamięci. I Tamar jest taką na początku taką tragiczną postacią, dlatego że gdy wchodzi do rodziny Judy, umiera jej pierwszy mąż, czyli Er, i Juda poleca młodszemu synowi, żeby wziął Tamar za żonę i żeby wzbudził potomka dla zmarłego brata. Takie było wtedy prawo lewiratu, a więc ono zakładało to, że właśnie młodszy syn, jeżeli starszy syn nie zmarł bezpotomnie, to młodszy syn powinien wzbudzić potomka właśnie swojej szwagierce, ale nie najpierw dla siebie, ale najpierw dla tego starszego brata. I młodszy syn, który miał na imię Onan, nie chciał tego zrobić, więc Tamar zostaje odesłana do swojego domu rodzinnego. Juda jej wspomina, że jak dorośnie trzeci syn, to pewnie ją zaprosi i wtedy on stanie się jej mężem, ale tak naprawdę Tamar wie, że to się nie stanie. Natomiast powołanie, do którego czuła się wezwana, a więc żeby urodzić dzieci w tej rodzinie, w Tamar nie umarło. Ona szukała takiego wyjścia, takiego sposobu, żeby mogła dać przedłużenie tej rodziny. I właśnie ten sposób, który dla nas może się wydawać, dla nas na pewno jest taki kontrowersyjny, w tamtych czasach był do przyjęcia. Ona właśnie używa całej swojej inteligencji, całej swojej wiedzy, całej znajomości również swojego organizmu, żeby to dziecko poczęło się dla tej rodziny.
1: Już wiemy, co takiego jest w tej historii, tak pokrótce, ale dlaczego warto się nad nią zatrzymać? Dlaczego siostra stwierdziła, że bierzemy właśnie tę historię?
2: Dlatego, że Tamar jest też taką osobą, która właśnie z jednej strony realizuje to, co Jezus później powiedział, ale ona już to właśnie jakby pokazuje, że Ewangelia już jest w Starym Testamencie realizowana, że dążenie do swojego powołania, do realizacji swojego powołania wymaga właśnie inteligencji, wymaga szukania sposobów, wymaga wytrwałości, ogromnej wytrwałości, wymaga poświęcenia, że też to jest też taka historia, w której splata się, spotyka się wiele osób. To jest historia tak naprawdę rodziny. My w rodzinie mamy bardzo różne osobowości, również mamy swoje słabości i swoje mocne strony. Ta historia pokazuje, że Pismo Święte to nie jest taka książka dla grzecznych dzieci, że w Piśmie Świętym to nie są opisane historie tylko właśnie samych osób, które tak bez upadków dążą do Pana Boga, ale że jest to po prostu historia wielu osób, wielu rodzin, które i tej konkretnej też rodziny, do której Tamar weszła, której splatają się właśnie ludzkie pragnienia, dążenia z grzechem, ze słabością, ale ostatnim słowem nigdy nie jest grzech ani słabość. Ostatnim słowem jest właśnie zbawienie. Ta historia zarówno Tamar, Judy, jak i całej tej rodziny pokazuje, że każda historia jest historią świętą, historią, która może być zbawiona.
1: Trochę też taka historia walki o nadzieję.
2: Dokładnie tak. I to jest niesamowite, że Tamar znalazła się wśród 5 kobiet, które są w rodowodzie Jezusa. Ona jest pierwsza. To jest niezwykłe, że ona się tam znalazła.
1: Wielu ludzi ma swoje marzenia, pragnienia, cele, ale z czasem przez różne trudności i przez rozczarowanie czy też własne błędy zaczynamy z nich rezygnować. Czy właśnie ta historia Tamar, może nam podpowiedzieć, co zrobić, kiedy tracimy nadzieję?
2: Dla mnie Tamar jest ciągle inspiracją. Wtedy, kiedy mam też takie chwile zwątpienia, kiedy piętrzą się różne trudności, ja Tamar ciągle odkrywam i ona ciągle mi pokazuje, że taka głęboka świadomość, coraz głębsza świadomość swojego powołania nie może być zniweczona poprzez chwilowe trudności, poprzez chwilowe problemy.
1: Rekolekcje, które odbędą się w dniach 18-20 września w Domu Notre Dame we Wrocławiu, będą przeżywane w rytmie Lectio Divina. Na czym polega to Lectio Divina i czego może nauczyć człowieka na co dzień?
2: Lectio Divina to jest z jednej strony metoda modlitwy, z drugiej strony to jest styl życia. Najpierw jako metoda to jest po prostu pochylanie się nad Słowem Bożym, to jest czytanie Słowa Bożego, ale czytanie Słowa Bożego nie w taki sposób, jak czytamy zwykłą książkę albo artykuł prasowy, ale w taki sposób, że ja otwieram Biblię, mój wzrok pada na słowo, które tam się znajduje i to słowo jest dla mnie zawsze nowe. A więc bardzo ważne jest w Lectio Divina takie nastawienie na to, że spotykam się z żywym słowem, że Pan Bóg do mnie mówi. Dlatego to jest po prostu niezwykłe. To już samo w sobie, że Pan Bóg do mnie mówi dokładnie w tej sytuacji, w jakiej ja się dzisiaj znalazłem. Dokładnie w tej sytuacji, jakie ja dzisiaj przeżywam problemy, jakie ja dzisiaj przeżywam troski. To słowo do mnie mówi i to słowo jest żywe i skuteczne. Pierwszym takim etapem Lectio Divina jest właśnie czytanie słowa, czytanie z głęboką wiarą, z przekonaniem, że to Bóg do mnie mówi. Kolejnym krokiem to jest medytacja, czyli ja po prostu medytuję, zbieram to słowo. Co to słowo do mnie konkretnie mówi? A jest jeszcze kolejny krok, to jest oracja, czyli skoro Bóg wszedł ze mną w dialog, skoro Bóg do mnie chce mówić, do mnie mówi, ja odczytuję, co On do mnie mówi, to normalnie w rozmowie to nie jest tak, że tylko jedna strona mówi, prawda? Ja odpowiadam po prostu. Odpowiadam Słowu, odpowiadam Bogu na Jego wezwanie, na Jego zaproszenie, na Jego miłość, na Jego nieraz upomnienie. To jest właśnie ten kolejny etap. Jest jeszcze właśnie taki etap jak kontemplacja, czyli takie przebywanie z tym słowem już, właśnie takie delektowanie się tego słowa, tym słowem po to, żeby później się dzielić nim. Niekoniecznie poprzez to, że mówię, ale poprzez to, jak żyję.
1: Jak będą wyglądały te dwa dni, te rekolekcje?
2: Rozpoczną się o godzinie 17:15 mszą świętą. Piątek, 18 września. No i oczywiście będzie kolacja, będzie po kolacji będzie takie pierwsze wprowadzenie do naszej modlitwy. Będzie też czas jeszcze tego wieczoru na to, żeby stanąć przed Najświętszym Sakramentem i powiedzieć, opowiedzieć Jezusowi o tym, z czym przyjechałam na te rekolekcje. I wtedy już rozpoczyna się czas takiego pełnego milczenia, bo te rekolekcje odbywają się w takim całkowitym milczeniu, więc od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę. Będzie po prostu taki cała sobota, to będzie taki dzień przeplatany między konferencjami, czyli tak naprawdę wprowadzeniami do modlitwy, a modlitwą taką osobistą będzie również w sobotę msza święta. W niedzielę będziemy uczestniczyli we mszy świętej w katedrze o 11:30 jako właśnie taka grupa uczestników rekolekcyjnych. W tym czasie będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, jak również będzie możliwość takich rozmów indywidualnych z kapłanem albo z siostrą zakonną. Dlaczego jest to potrzebne? Dlatego, że jeżeli spotykamy się ze Słowem Bożym, to rodzą się w nas pewne pytania, wątpliwości. Potrzebujemy pewnego takiego światła, takiego spojrzenia z boku. Dlatego są potrzebne te rozmowy. Święty Ignacy mówi, że nikt nie jest mądry w takich w swoich własnych sprawach, że potrzebuje zobiektywizować swoje własne spojrzenie. To będzie też taka właśnie okazja ku temu.
1: Te rekolekcje skierowane są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
2: Dokładnie tak. Wszyscy są zaproszeni. Od 18 roku życia do 80+, jeżeli tylko ktoś się czuje na siłach do tego, żeby właśnie czytać, modlić się, po prostu znam osobiście takie osoby, które po 80 biorą udział w takich rekolekcjach, nawet dłuższych niż niecałych 3-dniowych i świetnie się na nich mają.
1: Komu szczególnie siostra poleciłaby te rekolekcje?
2: Tak naprawdę to każdemu, kto chce się z jednej strony spotkać ze Słowem Bożym, ale także każdemu, kto chciałby uczyć się modlitwy Lectio Divina, kto chciałby wejść na drogę Lectio Divina. Dlatego, że my też na początku tych rekolekcji mówimy i przed każdym etapem, gdy wchodzimy w kolejny etap medytacji, w orację, prawda, jest równocześnie wprowadzenie, czym ta droga jest, jak można sobie pomóc, jak właśnie czym jest medytacja, czym jest lekcja, czym jest w ogóle lekcja divina w taki szerszy sposób, bo tutaj oczywiście to, co powiedziałam, to jest w dwóch słowach. Natomiast każdy, kto jest głodny Słowa Bożego, to jest zaproszony na to. My wszyscy odczuwamy różne głody. Tak naprawdę wszystkie te głody, chociaż nam się czasami wydaje, że to jest głód taki, o którym się nawet nieraz wstydzimy mówić i zaspokajamy go w ukryciu, to tak naprawdę to jest głód Pana Boga. Tylko sobie często tego nie uświadamiamy, że zapraszam każdego, kto chce pogłębić swoje życie duchowe.
1: I oczywiście poznać fascynującą historię Tamary i Judy.
2: Dokładnie, ona jest po prostu dla mnie jest niezwykła. Ja ją czytam wiele razy, poznaję z różnych stron i ciągle otwieram oczy.
1: O weekendowych rekolekcjach pod hasłem Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie Tamar i Juda, które odbędą się od 18 do 20 września w Domu Notre Dame we Wrocławiu, opowiadała siostra Natanaela Banasiak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Dziś w kościele. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Przed nami właśnie jesienne koncerty na dwa świerszcze. Jesień już się zbliża, lato się żegna z nami powoli. Jeszcze tych słonecznych dni będzie na pewno dużo, ale coraz więcej takich deszczowych i melancholijnych na pewno jeszcze we wrześniu. A teraz o tym, co na naszej antenie po godzinie 16. Dwa domy, dwa podwórka i jeden płot. Ten plener z filmowej trylogii Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego na zawsze wpisał się w historię polskiej kinematografii. 15 września dzisiaj mija 59 lat od premiery filmu Sami Swoi. Z tej okazji Radio Rodzina odwiedziło jedno z miejsc, w których nakręcono kilka kultowych scen. Słynne sceny, m.in. z podchodzeniem do płota, powstawały na podwórkach dwóch domów w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. W jednym z nich, filmowym domu Kargula, do dziś istnieje Izba Pamięci, w której można przenieść się do czasów Kargula i Pawlaka, a także zobaczyć filmowe pamiątki. Co ciekawe, dobrzykowicki plener filmowy to przede wszystkim podwórka. Mówi o tym Jerzy Dalecki, kustosz filmowego domu Kargula.
1: Znajdujecie się rzeczywiście na podwórku filmowym Kargulowym. W tym miejscu była realizacja m.in. trylogii pana Chęcińskiego Sami Swoi, Nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. Dlaczego mówię o podwórku, a nie mówię o domu jako domu? Bo dom ogólnie nie był wynajmowany na potrzeby realizacji trylogii pana Chęcińskiego. Tak naprawdę podwórka były wynajmowane. Podwórko, na którym jesteśmy, czyli filmowe podwórko Kargulowe oraz za moimi plecami podwórko Pawlakowe. Wszystkie sceny podwórkowe oraz część scen realizowanych w pomieszczeniach gospodarczych były realizowane u nas. Natomiast sceny domowe, ani w domu, nazwijmy to Kargulowym, oraz w domu, nazwijmy to Pawlakowym, nie były kręcone tutaj. Wszystkie sceny wewnątrz pomieszczeń były realizowane w atelier filmowym. Tam były przygotowywane scenografie i tam były realizowane podwórka.
0: Może zastanawiacie się, dlaczego to właśnie podwórka w Dobrzykowicach zostały wybrane na domy Kargula i Pawlaka. Oto odpowiedź.
1: Założeniem reżysera i scenarzysty było to, że plenerem, podczas którego się będzie toczyć opowieść o tych dwóch rodzinach, będą dwa domy skierowane wejściami do siebie i połączone stodołami. To było jakby główne zamierzenie. Takie zabudowania były szukane i były propozycje co najmniej dwóch, przynajmniej z tego co ja wiem, co najmniej dwóch zabudowań, ale w okolicy Kłodzka. Tutaj propozycja została złożona mojemu dziadkowi i właścicielowi sąsiedniego domu na to, żeby nakręcić, ponieważ spodobały im się podwórka i ułożenie domów. I dziadkowie moi, i dziadek zgodził się na realizację filmu. A domy skierowane wejściami do siebie, my tak podejrzewamy, że czy nawet patrząc na historię filmu i to, co jest w filmie opowiedziane, po to, żeby oni się, te dwie rodziny się szybko nienawidziły i się kochały. I dzięki usytuowaniu dwóch wejść naprzeciwko siebie można było to ująć i zrealizować.
0: Więcej już dziś po godzinie 16:10 na antenie Radia Rodzina.

0: Już 10 minut pozostało do godziny 14. Trwa Dolnośląski Festiwal Nauki, póki co we Wrocławiu, a w październiku w pozostałych miastach Dolnego Śląska nauka. Bardzo dużo wydarzeń, dostępne, darmowe, na część trzeba się zapisać. A kto nie wie, co to Dolnośląski Festiwal Nauki, niech nastawi uszu. Profesor Marta Sochocka wyjaśni w kilku słowach, na czym polega to wydarzenie.
1: Drodzy Państwo, ponieważ jest to 29. edycja, w przyszłym roku będziemy mieli jubileusz, czyli już praktycznie od 30 lat bardzo aktywnie festiwal działa i z każdym rokiem się rozrasta. Na początku były to mniejsze inicjatywy polegające na popularyzacji nauki. W tej chwili jest to przedsięwzięcie ogromne, które obejmuje nie tylko Wrocław, ale wszystkie miasta, praktycznie wszystkie miasta większe w naszym regionie. Jest skoncentrowany na popularyzacji nauki w każdym, absolutnie każdym możliwym sposobie, w każdej możliwej opcji. Zaangażowani są w to naukowcy, uczelnie wyższe ze wszystkich dziedzin naukowych. Medycyna, nauki ścisłe, humanistyczne, do wyboru, do koloru. Program jest bardzo obszerny, są w nim zarówno wykłady, jak i pokazy, warsztaty, wycieczki. No myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.
0: Dokładnie, to moc różnorodnych wydarzeń, a zakres tematyczny jest bardzo szeroki.
1: Są z nami naukowcy, dzięki którym zgłębimy tajniki nauk ścisłych, fizyki na przykład, ale też są pasjonaci organizujący wycieczki, opowiadający legendy wrocławskie, czy przedstawiający chociażby budynki sakralne we Wrocławiu, o których może nie wiemy, a mamy bardzo dużo tych kościołów.
0: Nie sposób jest opowiedzieć o wszystkich tych wydarzeniach, bo to kilka tysięcy, tak mi się zdaje, na pewno blisko 2000 wydarzeń we Wrocławiu. Możecie zapisać się na te warsztaty, spotkania, dyskusje. Wystarczy wejść na stronę internetową Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, tam znajdziecie program i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a festiwal we Wrocławiu potrwa do 19 września, następnie w październiku zawita do wielu dolnośląskich miast, a dzisiaj po godzinie 17.10 w audycji Oblicza Wrocławia również będzie troszeczkę o Dolnośląskim Festiwalu Nauki i o tym, co przygotowuje Wydział Chemii, również o takim zabarwieniu teatralnym, coś ciekawego się szykuje. O tym porozmawia Łukasz Ligorowski w audycji Oblicza Wrocławia po 17.10 ze swoim gościem.

0: Dron wyłowiony z Bałtyku został częściowo przebadany. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników. Powiemy też o proteście w obronie przemysłu energetycznego w Śląskiem. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wykluczyły już jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie przebadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Wiadomo, że był to dron wojskowy z Rosji. Nie ma cech bojowych, a raczej zwiadowcze.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę zgłosił już Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
2: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów stajemy.
0: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
3: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
0: Mówiła Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy tracą klientów i zlecenia. Nie pomogły pikiety i blokowanie torów, dlatego dziś przed bramą elektrowni węglowej w Łaziskach Górnych odbył się cichy protest. Związkowcy sprzeciwiają się planom przedwczesnego wygaszania bloków energetycznych i domagają się ochrony miejsc pracy oraz utrzymania stabilności energetycznej regionu, mówi Patryk Pieczko z Sierpnia 80.
4: Proszę wziąć pod uwagę, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce, jak i na całym świecie, ogromnie wzrasta. Nie jesteśmy w stanie zapewnić mocy. Mówi się o wiatrakach, mówi się o energii odnawialnej. My nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, likwidując źródła konwencjonalne. A tutaj dochodzi do tego jeszcze, że likwidujemy elektrownię węglową, której węgiel kopie się tu za płotem, a w zamian daje się kocioł gazowy, gdzie gaz musimy sprowadzać, szanowni państwo, z drugiego końca świata. No cóż to jest za transformacja i cóż to jest za uniezależnienie? To jest wręcz uzależnienie się jeszcze większe.
0: Akcja w Łaziskach jest częścią szerszych działań związkowców dotyczących sytuacji sektora wydobywczego i energetycznego w Śląskiem.
5: Cztery minuty po godzinie 14:00 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku ciepło, słonecznie, niemal niebo bezchmurne. Będzie maksymalnie tutaj dzisiaj 24 stopnie. Jutro z kolei jeszcze cieplej, ale możliwe burze, deszcze na całym terenie Dolnego Śląska. We Wrocławiu aktualnie mamy 22 stopnie i temperatura jeszcze wzrośnie tylko o 1 stopień. To będzie dzisiejsze maksimum.
6: Reklama.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę. zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Sześć minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry. Za chwilę o godzinie 14.10 audycja Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Jej gościem będzie Kamil Barczyk, radny sejmiku województwa dolnośląskiego. Porozmawiamy o najważniejszych decyzjach podjętych w trakcie forum ekonomicznego w Karpaczu. Zapraszam.

Prosimy o chwilę cierpliwości. Nasz gość już zmierza do studia Radia Rodzina. Audycja rozpocznie się prawdopodobnie o godzinie 14:15. Prosimy o chwilę cierpliwości. To Dolny Śląsk z bliska.

Przepraszamy za dzisiejsze opóźnienie. Oczekujemy na gościa audycji Dolny Śląsk z bliska. Dziś wyjątkowo troszeczkę później niż zazwyczaj.

0: 31 minut po godzinie 14 z niemałym opóźnieniem, ale rozpoczynamy audycję Dolny Śląsk z bliska. Zapraszam w studiu, jest Patrycja Jęczmionka oraz jej gość.
1: Dolny Śląsk z bliska.
2: Jest z nami już Kamil Barczyk, radny sejmiku województwa dolnośląskiego, dyrektor wielospecjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej Bolesławiec Zgorzelec, a także wiceprzewodniczący klubu w sejmiku Polskie Stronnictwo Ludowe i bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Spore korki we Wrocławiu o tej porze?
3: Autostrada A4 standardowo.
2: Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestniczył Pan w panelu poświęconym roli samorządu w procesie konsolidacji i specjalizacji szpitala, prawda?
3: Tak, wiele się działo na temat ochrony zdrowia w Karpaczu. Myślę, że w ogóle ten rok i ostatni okres ochrona zdrowia to jest pierwszy temat wszystkiego, co się dzieje u nas w kraju, ale również na Dolnym Śląsku.
2: No i ten temat. Zgorzelec, Bolesławiec, 1 września 2026. Jakie wnioski?
3: No, bardzo okres gorący, bardzo okres pracowity. Największe połączenie chyba dwóch podmiotów gospodarczych na Dolnym Śląsku.
2: No to była pionierska.
3: Zdecydowanie pierwsza taka typu konsolidacja dwóch podmiotów medycznych. Myślę, że tutaj przede wszystkim... I to jest wielki sukces, że pacjenci tego nie odczuwają albo nie odczuli pod względem formalnym.
2: Czyli nie przyszli do pana dyrektora, nie powiedzieli, no nie podoba nam się to, konsolidacja nie wpisuje
3: Myślę,
2: się
3: że to
2: na
3: jest
2: schemat.
3: Na razie bardzo wiele takich administracyjnych aspektów jest formalizowanych i bez żadnego skutku dla pacjenta. Oczywiście logo może się zmienić, może jakieś inne barwy, karta wypisu szpitalna może powodować i wyglądać, ale sposób leczenia. Dalej ten sam lekarz, dalej to samo miejsce, dalej wszystko funkcjonuje w trybie ciągłym, ale daje to nam niesamowite perspektywy możliwości rozwoju.
2: Czyli na przykład, panie dyrektorze?
3: I takim przykładem jest pierwszy temat. Wspólny składany wniosek na premię konsolidacyjną 31 października. 70 milionów, bardzo duże szanse, bardzo duża perspektywa rozwoju inwestycyjna. Wspólne zakupy, bo przeolbrzymie oszczędności już widzimy, publikujemy kolejne postępowania przetargowe, więc to są takie namacalne, złotówkowe oszczędności, które nie były możliwe, gdzie teraz w grupie zakupowej funkcjonuje zupełnie to inaczej. Wspólne projekty, wspólne procedury, no i najważniejsza kadra medyczna. Możemy bardzo mocno się specjalizować z korzyścią dla pacjentów i myślę, że z czasem pacjenci będą dostrzegać te różnice i z czasem ta jakość leczenia będzie na dużo wyższym poziomie, dużo bardziej, lepiej, efektywniej będziemy mogli wypracowywać różne schematy. Przed 1 września 3 sale operacyjne funkcjonowały w Zgorzelcu, teraz funkcjonuje 5 sal operacyjnych, więc ta dostępność już będzie rosła dzięki temu, że mamy po prostu więcej lekarzy, więcej pielęgniarek.
2: A finansowo? Jak na tym widzicie?
3: No, wszystko jest po to, aby większa skala dawała większe bezpieczeństwo dla pacjentów.
2: Ale o ile, jakby pan mówił?
3: Większe bezpieczeństwo finansowe. 100% naszej zależności z funduszy Narodowego Funduszu Zdrowia powoduje, że pewnego rodzaju zawirowania w Narodowym Funduszu Zdrowia również są dystrybuowane na szpitale dolnośląskie, ale również te w Zgorzelcu i w Bolesławcu. Ta płynność finansowa wspólna będzie na dużo wyższym poziomie, więc mam nadzieję, że ten wynik finansowy ostateczny...
2: Obliczył pan to? Jak on będzie?
3: Po 4 miesiącach, oczywiście dopiero teraz to będziemy mogli prognozować. 23 września Rada Społeczna, pierwsze plany przedstawiane i dopiero wtedy będziemy wychodzili z pierwszym

0: planem tak naprawdę dla członków Rady Społecznej, dla Rad Powiatów i wtedy to wyjdzie. Ja czuję osobiście, że będzie dobrze, nawet bardzo dobrze. Kwestia jest zdecydowanie tak. Dwa szpitale na plusie.
1: Mówimy, jak jest z placówkami medycznymi.
0: Bilansowanie jest zawsze taką silną domeną tych naszych dwóch szpitali, więc myślę, że tutaj to również będzie na plus. No teraz kwestia tak naprawdę takiej organizacji i to jest dla nas największe wyzwanie.
1: A jak to unikatowe doświadczenie wpisuje się w dyskutowane także w Karpaczu w trakcie Forum Ekonomicznego 35. edycji w sieć Szpitali 2.0?
0: Ja podkreśliłem tutaj, nie było akurat na tych wystąpieniach przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, że to pionierskie, według nowych przepisów wdrożone połączenie spowodowało, że te wszystkie techniczne aspekty, które powodują, że trzeba dostosować system, chociażby rejestr wojewody podmiotów leczniczych, kompletnie był niedostosowany do obecnego połączenia. Proszę sobie wyobrazić, że przez tak wiele czasu ten rejestr wojewody jest tak technicznie nieprzystosowany do rejestracji nowego podmiotu na podstawie połączenia starych podmiotów, że dzięki tak naprawdę dobrym kontaktom pewnych osób spowodowało jakąś pewną rodzaju przychylność, protezę systemową, a na pewno jeżeli by te konsolidacje miałyby być dokonywane po prostu na bieżąco, bo potrzeba zredukować szpitali w sposób konsolidując je, no to systemowo to na pewno jeszcze dużo, dużo pracy przed ministerstwem, przed różnego rodzaju agencjami, urzędami, aby dostosować bardziej proces pod to prawo, które obowiązuje.
1: A w kularach forum i mediach także regionalnych głośno się zrobiło o problemach finansowych szpitala w Bogatyni. Czy w ramach budowania takiej nowej architektury zdrowotnej regionu brany jest pod uwagę scenariusz włączenia tej placówki w przyszłości do zarządzającego przez pana na przykład mega szpitala dziś? Bo to jest ogromny twór.
0: Tak, to jest duży twór, który będzie zatrudniał 3000 ponad pracowników, więc myślę, że jest to jeden z większych podmiotów leczniczych na Dolnym Śląsku. Bogatynia jest brana bardzo realnie pod uwagę jako ta jednostka, która będzie uzupełniała ten potencjał bardzo dużego szpitala. I tam przedstawiliśmy na wielu, wielu spotkaniach Rady Społecznej, Komisji Zdrowia, ale finalnie na sesji Rady Miasta, że ten szpital może funkcjonować w innej formie, bardziej realizując procedury medyczne ambulatoryjne, ale otwieramy sieć poradni specjalistycznych, kardiologa, neurologa.
1: Czyli jeszcze Bogatynia nie w sieci.
0: Bogatynia w sieci jak najbardziej i to myślę, że z datą 1 lutego i to będzie ten realny termin, gdzie będziemy mogli już realnie rozmawiać o połączeniu dwóch szpitali, czy trzech szpitali. I Rada Miasta 3 września, chyba tak pamiętam, pozytywnie zagłosowała nad uchwałą połączeniową. Teraz przed nami jeszcze sesje w Zgorzelcu i w Bolesławcu, Rad Powiatów, ale myślę, że to są tak dobre warunki i dla pacjentów, dla mieszkańców naszego regionu, tego zachodniego i Worka Turoszowskiego i mieszkańców Bogatyni, że aż żal nie skorzystać z tego połączenia. Ja myślę, że rady bardzo pozytywnie się odniosą również do tego pomysłu, bo po prostu jest to potrzebne pacjentom, aby ta dostępność do lekarzy specjalistów była znacznie na wyższym poziomie niż to jest teraz w chwili obecnej w Bogatyni.
1: A jako radny wojewódzki, ale także menadżer zdrowia. Jak ocenia pan gotowość dolnośląskich samorządów do współfinansowania takich placówek?
0: Dolnośląskich samorządów? Zero. Dolny Śląsk i dolnośląskie samorządy nie są kompletnie przygotowane do tego, żeby mieć tą taką znaczącą współodpowiedzialność finansową za prowadzenie podmiotów leczniczych. Nawet nie ma takiego prawa, żeby ta odpowiedzialność była w znaczący sposób. Szykowane są oczywiście, mamy przykład Bogatyni, gdzie przez wiele, wiele lat pokrywana była strata szpitala, ale to tylko i wyłącznie do pewnego poziomu.
1: Chodzi mi właśnie o to współfinansowanie. Nieprowadzenie działalności.
0: Nie ma takich przepisów, nie ma takiego prawa, aby samorząd prowadząc czy czując odpowiedzialność za opiekę zdrowotną na swoim regionie, nie ma takich przepisów prawa, aby mógł dotować te świadczenia medyczne. Świadczenia medyczne są tylko domeną płatnika, czytaj Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Debata o robotyzacji w Karpaczu pokazała, że nowoczesne technologie to jest, panie doktorze, konieczność. Jak pan planuje przenieść te doświadczenia z forum ekonomicznego na grunt połączonego zespołu?
0: Ja myślę, że środki KPO, jakie wpłynęły na Dolny Śląsk, Dolny Śląsk to lider pozyskiwania środków na opiekę zdrowotną, bo tak na szybko licząc, blisko 2 miliardy złotych w ostatnim roku wpłynęło w postaci umów podpisanych, teraz trwa ich realizacja z KPO, z Funduszu Medycznego na opiekę zdrowotną na Dolnym Śląsku dla wszystkich szpitali i wojewódzkich, i powiatowych, jakichkolwiek innych podmiotów leczniczych. Są to rekordowe środki. Te inwestycje, które jeszcze na bieżąco idą, czyli Dolnośląskie Centrum Onkologii, budowany szpital, to jak wszystko włożymy, no to pokażemy, że ta dolnośląska infrastruktura medyczna jest bardzo nowoczesna. Tą nowoczesność można przełożyć właśnie na robotykę. No i ilość robotów, jaka jest na Dolnym Śląsku.
1: Jakie były problemy z nim?
0: Od profesor Witkiewicz, który naprawdę walczył o to i to naprawdę heroiczna walka, aż po ponad 10 latach w końcu możliwość refundacji operacji robotycznych. No teraz sobie nawet nikt nie wyobraża, żeby operacja prostatektomii, czyli raka prostaty, była realizowana bez użycia robota. Każdy, myślę, świadomy pacjent, każdy świadomy lekarz, onkolog będzie rekomendował właśnie wykonanie tej procedury właśnie metodą robotyczną. No i to się przekłada już na operację jelita grubego, na operację raka szyjki macicy, ale coraz bardziej intensywnie wchodzi robotyka w ortopedię, więc tutaj bardzo szerokie wykorzystanie robotyki w medycynie, dużo lepsze efekty jakościowe, dużo szybszy okres rekonwalescencji. Operacja jelita grubego, kiedyś okres hospitalizacji wielodniowy, obecnie dwa dni, trzy dni. Pacjent jest hospitalizowany po dobrze dokonanej operacji. No to jest niebywała poprawa jakości jego funkcjonowania w codziennym życiu. Kiedyś bardzo rozległe zabiegi stają się bardzo mało inwazyjne.
1: Czy ktoś zdradził w trakcie forum, ile mamy takich, jaka jest liczba tych robotów na Dolnym Śląsku?
0: Został opublikowany raport Robotyzacja 2026.
1: Ile na przykład operacji wykonuje?
0: Ten raport właśnie przedstawia, że co najmniej już, no ja myślę, że na Dolnym Śląsku kilka tysięcy zabiegów rocznie jest realizowanych. Mamy...
1: A ile robotów?
0: Roboty, tak na szybko licząc, we Wrocławiu cztery, podejrzewam.
1: Kilka jest, tak?
0: Do tego dokładamy Bolesławiec, do tego ostatnio również robot w Legnicy. Ja myślę, że lekarze sami będą trochę wymuszać, że to jest kolejne narzędzie pracy, tak samo jak kiedyś laparoskopia, tak samo teraz robotyzacja, które powoduje lepszą operatywę, lepsze efekty dla pacjenta, no i po prostu będzie to naturalne, a dzięki tym środkom...
1: W szpitalach powiatowych, a nie tylko wojewódzkich, prawda?
0: Ja myślę, że ta sieć tutaj zostanie wyregulowana i już nie będzie takiej rywalizacji, że będziemy mieć w każdym szpitalu robota, bo może do tego nie doprowadzimy, ale myślę, że to, co jest szpitale, te największe, które mają największy wolumen pacjentów, powodują, że będzie to konieczne, aby posiadać w swoich zasobach takie rozwiązania właśnie w robotyzację ze względów chirurgicznych, urologicznych, ginekologicznych czy ortopedycznych.
1: A skąd specjaliści? Bo nowoczesna medycyna oparta na AI i robotach, no, generuje ogromne zapotrzebowanie na tego typu fachowców.
0: No ja myślę, że z roku na rok...
1: Bo jak wiemy, z lekarzami jak jest.
0: Ja myślę, że z roku na rok przy obecnych staraniach o ilość lekarzy i studentów kierunków lekarskich, jaka jest na Dolnym Śląsku, to powoduje, że w przeciągu paru lat ta luka w kadrze medycznej zostanie wypełniona. Rekordowa rekrutacja Uniwersytetu Medycznego, rekordowa rekrutacja już nie tylko we Wrocławiu, ale również w Wałbrzychu, również do tego Politechnika i znaczący wzrost ilości miejsc akredytacyjnych na kierunku lekarskim, no powoduje, że za parę lat Dolny Śląsk i każdy powiat nie będzie mógł już taką, nie będzie mógł narzekać na taką dziurę, jaka jest w chwili obecnej. No i wiadomo, no, większy ośrodek no, powoduje, że ma dużo większy dostęp do kadry medycznej. To potwierdza w wielu miejscach, chociażby właśnie przykład Bogatyni, że konsoliduje się z dużo większym szpitalem, licząc na to, że ta kadra medyczna również do Bogatyni, tak odległego miejsca na Dolnym Śląsku, też tam dotrze.
1: I powracamy za chwilę do audycji.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A z nami Kamil Barczyk, radny sejmiku województwa dolnośląskiego. Witamy po przerwie.
2: Dzień dobry
1: państwu. A także dyrektor wielospecjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej Bolesławiec Zgorzelec. AI zastąpi lekarzy? W diagnostyce?
2: Ja myślę,
1: okazuje się, że bardziej się sprawdza od potencjalnych lekarzy.
2: Pytanie z tezą, która nie do końca ma pokrycie w rzeczywistości. Ja myślę, że narzędzia związane ze sztuczną inteligencją to są dalej narzędzia, gdzie nie zwalnia człowieka z myślenia, gdzie nie zwalnia człowieka z podejmowania decyzji, że jednak odpowiedzialność dalej będzie po stronie człowieka, ale jest to znakomite narzędzie, które przyspiesza. I coś, co kiedyś trwało długimi minutami, godzinami pracy bardzo drogiego pracownika, wykształconego specjalisty, no w niedalekiej przyszłości będziemy oczekiwać, że dużo więcej ten człowiek będzie mógł po prostu wykonać dla pacjenta, dla szpitala, dla jednostki. Mówimy chyba o każdej dziedzinie życia, czy to ochronie zdrowia. Ochrona zdrowia jest taką dziedziną, że bardzo dużo się zmienia. Praktycznie coś, co było 5 lat temu, już jest dawno nieaktualne i jakby ta ochrona zdrowia jest bardzo podatna na tą zmianę. Pracownicy ochrony zdrowia cały czas muszą się aktualizować, szkolić, rozwijać. Przykładem badania rezonansu magnetycznego dzięki sztucznej inteligencji, dzięki rozwiązaniom składania obrazów rezonansu magnetycznego, badania, które w standardzie było 50-minutowe, teraz trwa 15 minut. Proces tak bardzo mocno przyspieszył, że ilość tych slotów możliwych do wykonania. Proszę zobaczyć, jak wyglądały kolejki wykonywania badań rezonansu magnetycznego kiedyś, a jak wygląda to teraz. To jest zupełnie inny przeskok. Badania, które były kiedyś niedostępne, teraz są bardzo mocno dostępne. Plus narzędzia, żeby wspomóc pracę, no są absolutnie mistrzowskie i postęp, jaki jest czyniony z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień, no otwiera tak wiele możliwości, że tutaj szpitale naprawdę będą mocno, mocno przyspieszać w niektórych rzeczach.
1: A co z walką z dezinformacją medyczną? Po raz pierwszy tak szeroko w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu także mówiono o problemach fake newsów, a nawet powiedziałabym deep newsów i ich wpływu na zdrowie. Zaprezentowano barometr dezinformacji.
2: Tak jest. Ja myślę, że to jest dyskusja, która jest już od wielu, wielu miesięcy, kiedy jest procedowana. Była procedowana ustawa tak zwana Lex Szarlatan, która no, nakładała na takie osoby pewne sankcje i regulowała, co w wyniku właśnie tej dezinformacji, jakie są konsekwencje jej czynienia. I niestety ona nie weszła, bo nie została zaakceptowana przez pana prezydenta. Myślę, że jeszcze trochę dyskusji nad regulacją właśnie takich działań powinno się znaleźć, że te fejki, które są związane z ochroną zdrowia, w szczególności w pandemii COVID-19 i z tą całą nagonką na szczepienia. Teraz mamy no, mniej zmasowany atak na szczepienia, ale dalej on jest. Dalej on jest. Ja cały czas słyszę, że szczepienia powodują jakieś groźne odczyny, jakieś autyzm i inne różne historie, które kompletnie nie mają potwierdzenia w badaniach, a dalej są
1: najgorzej
2: one...
1: jest to, że lekarze niektórzy sieją taką dezinformację. Tak?
2: Oczywiście, że w każdym środowisku, łącznie z lekarzami, to też są ludzie
1: medium,
2: i mogą...
1: Także tak zwani szarlatani.
2: Mogą ten podważać autorytet lekarza i nadużywać tego autorytetu lekarza, powtarzając po prostu nieprawdy, niezweryfikowane prawdy. Więc ta czujność nas wszystkich i pacjentów, ale całego środowiska medycznego jest ważna, o taką współodpowiedzialność, aby nie szerzyć tej dezinformacji. Każda informacja, która jest w chwili obecnej w internecie, należy ją weryfikować. Dotyczy to bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa zdrowotnego i każdej innej informacji, która pochodzi z niezweryfikowanej zweryfikowanego źródła. Dotyczy to wszystkich, również mediów. To, że często również oglądamy najbardziej znane media, to często te też media wykorzystują taką dezinformację, więc i powielają te niewłaściwe przykłady.
1: Ma pan taki przykład w swojej placówce?
2: Nie spotkałem się, albo sobie to jakoś na szybko nie przypominam. Ja myślę, że w czasie pandemii COVID-19 bardzo dużo było takich sytuacji. Nie powiem na szybko, ale myślę, że szczepienia były tym takim punktem zapalnym, tak. Gdzie... Tak jak pani powiedziała, i wielu lekarzy miało jakieś wątpliwości i obiekcje, również szczepionki, które były wprowadzane w szybkim czasie z nową technologią mRNA. Dzisiaj tak naprawdę ta medycyna rośnie w niesamowitym tempie. Farmakoterapia rośnie w niesamowitym tempie. Że ten czasami brak zaufania wielu stron może powodować wiele jakichś różnych perturbacji komunikacyjnych, ale jednak procedura wdrożenia czegoś na rynek, jakiegoś produktu, wyrobu medycznego, produktu szczepienia pochodnego czy innego farmaceutyku, jest jednak bardzo mocno ścisła i bardzo przez wiele instytucji kontrolowana i możemy się pod tym względem czuć bezpiecznie.
1: Jestem ciekawa. Ile powinni zarabiać lekarze po sprawie w szpitalu południowym?
2: Ja myślę, że dyskusja...
1: Powinno być to uregulowane?
2: Nie, w ogóle temat wynagrodzeń uważam, że ogólnie nie powinien być regulowany. I wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia i wynagrodzenia maksymalnego w ochronie zdrowia. To rynek powinien regulować. Państwo powinno zabezpieczyć, żeby ten rynek był odpowiedni, czyli była odpowiednia ilość lekarzy, odpowiednia ilość pielęgniarek, czy w ogóle personelu medycznego, a niech to rynek ustala, tym bardziej, że ma łatwość ten rynek, bo Narodowy Fundusz Zdrowia kontroluje ten rynek, bo jest monopolistą. Regulacji tego rynku ochrony zdrowia, a nadmierne regulacje powodują nieobliczalne konsekwencje. W roku 2022 została wprowadzona ustawa o wynagrodzeniach minimalnych i co? Mamy wielką dziurę w budżecie NFZ-u, 40 miliardów, nie wiadomo ile miliardów brakuje na opiekę zdrowotną. To jest tylko konsekwencja źle podjętej ustawy w 2022 roku. I nie chciałbym powtórki z sytuacji w kolejnych latach.
1: To jeszcze krótko, mam mało czasu. W trakcie forum ogłoszono podpisanie umów na blisko 30 milionów złotych preferencyjnych pożyczek z Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki i na modernizację energetyczną szpitali. I na co wydacie?
2: Przede wszystkim to jest właśnie to pokłosie połączonych nowych szpitali, dużo lepsze wskaźniki, pełna termomodernizacja szpitali, nowe elewacje, nowe okna, nowa stolarka drzwiowa, dużo oszczędności, dużo więcej pieniędzy finalnie na leczenie pacjenta, ale przede wszystkim też aspekt wizualny budynków, obiektów publicznych, które w niedługim czasie, myślę, że już w przyszłym roku nabiorą nowego blasku dla pacjentów, że ta elewacja okna spowodują, że te obiekty szpitalne staną się perełkami.
1: Ile jedzie się z Wrocławia do Zgorzelca albo z Zgorzelca do Wrocławia?
2: Dzisiaj 2 godziny.
1: To bezpiecznej drogi życzymy. Zdrowia. Kamil Barczyk, radny sejmiku województwa dolnośląskiego, dyrektor wielospecjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej Bolesławiec Zgorzelec, a także wiceprzewodniczący klubów sejmiku Polskie Stronnictwo Ludowe i bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3: Chciałabym Państwu podziękować za to, że jesteście z nami, zarówno z młodymi ludźmi, jak i ze starszymi.
4: Słucha Was prawie każdego dnia. Łączycie modlitwę, łączycie muzykę.
5: To wielkie dzieło ewangelizacji, ale też takie wielkie dzieło tego życia codziennego we Wrocławiu.
6: Bardzo mi się podoba Wasza stacja, bardzo fajne audycje prowadzicie.
7: Czy Państwo słucha, to można troszeczkę wyciszyć się, odpocząć.
0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: I oby tak dalej.
8: Boży plan. plan jest właśnie taki.
9: Są dziewczyny i chłopaki.
10: Już za chwilę godzina 15, a to na antenie Radia Rodzina. Czas na koronki Bożego, do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: GUS podał dane o inflacji w sierpniu. Szef MON o dronie z zachodniopomorskim. Nasi siatkarze grają dziś ważny mecz z Ukrainą. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę poszybowały też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że wyłowiony wczoraj z Bałtyku dron to wojskowy bezzałogowiec z Rosji. W związku z eskalacją premier Donald Tusk zwołał spotkanie z rządem i wojskiem w sprawie bezpieczeństwa granic. Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Najprawdopodobniej jest to nowy typ dronu Gerbera. Dotyczy to badania nowych zdolności pewnie przez Federację Rosyjską. Wszystkie inne elementy są teraz wnikliwie badane, też trajektoria lotu, przejęcie całego systemu, co tam się mogło zapisać, no to zajmie jeszcze kilka dni. To już należy sprawa do służb, żeby wyjaśnić wszystkie te kwestie.
0: Przypomnijmy, do znalezienia w Bałtyku drona doszło dzień po rosyjskich atakach dronowych w zachodniej Ukrainie, w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. Obiekt pojawił się w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 85 tysięcy miejsc schronienia, tyle jest w całym kraju. To najnowsze dane. Dla przykładu, w Śląskiem takich miejsc jest 8,5 tysiąca, ale to ciągle za mało. Gdyby okazało się, że musimy się do takiego miejsca udać, najlepiej skorzystać z aplikacji Gdzie się ukryć, podpowiada wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Ta ochrona jest wystarczająca w przypadku współczesnych konfliktów zbrojnych, dlatego że nawet doświadczenie ukraińskie pokazuje, że to nie są takie sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas II wojny światowej, czyli dywanowych nalotów, które niszczyły całe miasta. Natomiast to są uderzenia pojedynczych dronów, które powodują w okolicy, w której taki dron bądź rakieta spadły, właśnie obsypanie się budynków, właśnie falę uderzeniową. I te punkty schronienia dają nam bezpieczną możliwość przetrwania tego typu uderzenia.
0: Miejscami schronienia, które ostatnio dodali strażacy, są piwnice, garaże podziemne, a także przejścia pod ulicami.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
4: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
0: Mówił libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
5: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
6: Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Ciepło, słonecznie, maksymalnie 24 stopnie. Wrocław osiągnął już prawie swoje maksimum dzisiejsze temperaturowe. Mamy tutaj 22 stopnie, w odczuciu jeszcze cieplej. Chmur nie ma na niebie, jest za to błękitne niebo. Wieje wiatr, ale taki orzeźwiający, przyjemny wiatr. Jakość powietrza jest dobra i warunki biometeo w dniu dzisiejszym również korzystne. I korzystajmy z tej pięknej pogody. Jutro więcej deszczu i burzowo na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.

0: Urszula, na antenie Radia Rodzina. Zbliża się godzina 15.30, a w związku z tym zapraszam na audycję, która powstaje we współpracy z Radiem Warszawa. Oddział IPN we Wrocławiu zaprasza na Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej. Odbędzie się on w Hali Stulecia we Wrocławiu 21 i 22 września. Zapraszamy do wysłuchania audycji już teraz na antenie Radia Rodzina.
1: Historia nie kończy się na podręczniku. O tym, jak ją opowiadać kolejnym pokoleniom, jak łączyć rzetelną wiedzę ze współczesnymi formami edukacji, o tym porozmawiamy przy okazji zbliżającego się Dolnośląskiego Kongresu Pamięci Narodowej. W studiu goście profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie. Panie profesorze, IPN ma ustawowo określone zadania związane z badaniem, upowszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski. Kongres jest jednak wydarzeniem bardzo mocno nastawionym na doświadczenie, na interakcje. Czy to jest dziś konieczność zmiany sposobu działania, żeby skutecznie konkurować o uwagę odbiorcy?
2: Panie redaktorze, szanowni Państwo, rzeczywiście tak jest. Pierwszy Kongres Pamięci Narodowej odbył się ponad 3 lata temu.

0: Dolny Śląsk, we Wrocławiu w hali stulecia 21 i 22 września. Ten kongres, na który już wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Ale oczywiście to pytanie, które zadał pan redaktor o to, w jaki sposób docierać z historią do odbiorcy, szczególnie młodego. On wynika z pewnych badań socjologicznych, które przeprowadziliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej. Wyszły bardzo ciekawe wyniki tego badania. To było największe badanie związane ze świadomością historyczną, z nauczaniem historii wśród ludzi młodych, ale też pokolenia starszego do 35 roku życia, czyli można powiedzieć równolatków III Rzeczypospolitej. I okazało się, że młodzi ludzie są zainteresowani historią. Natomiast kwestia, w jaki sposób jest ona przekazywana, tu już te wskazania były niezwykle interesujące.
1: Kongres odbywa się we Wrocławiu. To jest miasto o szczególnie skomplikowanej historii, jeśli chodzi o wiek XX. Miasto zasiedlone przez ludzi z różnych stron Polski, a później jeden z ważniejszych ośrodków opozycji. Czy właśnie lokalna historia jest kluczem do tego, żeby młody człowiek zobaczył historię Polski nie jako coś odległego, ale historię miejsca, w którym jest, w którym żyje? I trochę nawiązuje w tym pytaniu do strefy pomarańczowej alternatywy i krasnoludków.
2: Tak, z całą pewnością, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o edukację, która ma dotrzeć do młodych ludzi, do tego pokolenia, do tych pokoleń, o których wspominał pan prezes, sprawa jest niezwykle skomplikowana i ona też jest uzależniona od obszaru geograficznego Polski. Dlatego, że tak jak pan redaktor wspomniał, teren Dolnego Śląska, jak i również tych ziem, tak zwanych ziem odzyskanych, czyli tego pasa ziem na zachodniej Polsce Północnej, wyróżnia się na tle pozostałej części Polski. I ludzie, którzy tam mieszkają, właściwie jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach historii Polski, bo ta historia Polski bardzo często zaczyna się dopiero od 1945 roku. Więc jest to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla nas, jako dla Instytutu Pamięci Narodowej, ale oczywiście nie poddajemy się, wręcz przeciwnie, intensyfikujemy działania i prowadzimy te działania wszędzie na terenie całej Polski z równym zaangażowaniem. Jeżeli chodzi o młodzież, o młodych ludzi, to zainteresowanie historią jest wtedy skuteczne, to wynika z naszych badań, kiedy ona wychodzi przede wszystkim poza mury szkoły. To jest niesamowite. Kiedy ludzie młodzi wychodzą na spacery historyczne, odwiedzają muzea, miejsca pamięci narodowej, ale to też nie jest jedyny warunek. Drugim warunkiem jest człowiek. Ten człowiek, który opowiada o historii, który umie opowiadać o historii, który umie ją, mówiąc językiem handlowym, sprzedać tą historię, który umie znaleźć te elementy, które dotrą do młodych ludzi, którzy to młodzi ludzie nie mają bardzo często tej podstawy, którą nasze pokolenie na przykład miało. Taką, co wynikało z zupełnie innego systemu edukacyjnego w latach 80., 90., jeszcze 2000. Niestety, to, co młodzi ludzie wynoszą ze szkoły, to bardzo często jest to pewnego rodzaju chaos, pewnego rodzaju niezrozumienie zagadnień, procesów i dlatego tak ważna jest rola całej masy ludzi, ludzi dobrej woli w całej Polsce, którzy współpracują z różnymi instytucjami, w tym z naszą instytucją, która zajmuje się promowaniem historii wśród najmłodszych, wśród starszych i wśród jeszcze starszych, a nawet wśród najstarszych, bo tutaj nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych i dla każdej grupy wiekowej mamy stosowne zadania, które kierujemy właśnie do nich. Wspomniał pan o tej strefie pomarańczowej alternatywy. Tak. To jest właśnie ta część historii, która jest tylko i wyłącznie charakterystyczna dla i wyróżnia Wrocław i to jest właśnie taki sposób opowiadania historii, który umożliwi pokazanie, że również Wrocław, Dolny Śląsk jest częścią historii Polski. No jakże ważny był to ośrodek oporu przeciwko komunizmowi na mapie Polski. Jednym z największych, można powiedzieć, a zatem specjalnie oddział wrocławski, oddział IPN-u w Wrocławiu przygotował tego typu strefę dla odwiedzających. A jeżeli będziecie Państwo chcieli wiedzieć, co tam jeszcze będzie, to oczywiście jestem do dyspozycji. Panie prezesie, jak będzie taka potrzeba, to oczywiście opowiem.
1: Podczas kongresu właśnie jest duży nacisk położony na tych świadków historii. Z punktu widzenia historyka myślę, że to bardzo cenne źródło, ale jednocześnie wymagające krytycznej analizy. Jak IPN uczy odbiorców, by odróżnić tę osobistą pamięć od historycznego faktu?
0: Tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście wychodzimy z takiego założenia, to jest zresztą w haśle kongresu, historia mówi przez pokolenia. Chcemy bardzo mocno zawsze podkreślać pewnego rodzaju ciągłość pamięci.

0: historycznej. Pokazywać tych bohaterów, którzy w okresie zniewolenia komunistycznego nie bali się podjąć walki z komunistami o wolną i niepodległą Polskę. Pokazujemy ludziom młodym, że te postawy, które wówczas kształtowały ich rówieśników bardzo często w tamtym okresie, są ponadczasowe. Że te same wartości, o które walczyli działacze pomarańczowej alternatywy, innych młodzieżowych grup oporu, które przecież istniały już po roku 45, bardzo bogato reprezentowane w różnych regionach Polski, że te same wartości są ważne także dzisiaj, że jesteśmy narodem, który jest jednoczony poprzez wspólną pamięć historyczną, że to jest ważne, bo to nas konstytuuje, to nas kształtuje jako świadomych obywateli, jako świadomych uczestników życia społecznego w Polsce.
1: Będzie można zobaczyć oryginalne dokumenty, fotografie, pamiątki, ale jednocześnie wejść w historię poprzez wirtualną rzeczywistość. No i chyba tego oczekują odbiorcy. Odbiorcy, którzy nie pamiętają świata bez komputerów, bez internetu, bez smartfonów.
2: Powiem przekornie tak. Mamy wszystkie możliwe narzędzia, i tradycyjne, i nowoczesne. I na tym polega sukces tego naszej misji, którą realizujemy. Nie możemy się koncentrować na jednym medium, dlatego że zainteresowanie jest wszelkimi formami. Powiem mało tego. W dzisiejszym świecie, tak zdigitalizowanym, bardzo często poszukuje się zwykłych form. Przykładem tego są gry planszowe, o których nie możemy zapomnieć. Gry planszowe, które cieszą się ogromną popularnością. Organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia konkursowe, gdzie jest ich naprawdę bardzo dużo i uczestniczy przy nich bardzo dużo młodych ludzi.
1: Kongres ma łączyć pokolenia, ale pamięć historyczna bywa dziś przedmiotem ostrych sporów. Czy IPN powinien przede wszystkim dostarczać źródeł i wiedzy, pozostawiając odbiorcy własną ocenę, czy powinien też w którymś momencie jednak wkroczyć i powiedzieć, taki jest fakt, tego nie można relatywizować?
0: Historia ma to do siebie, że składa się z faktów. Właściwie dążeniem każdego historyka jest dotarcie najbliżej, jak to możliwe, do prawdy o przeszłych wydarzeniach. Pan redaktor mówi o czymś, co już jest konsekwencją pewną nabycia tej wiedzy historycznej, czyli o opiniach, o pewnych interpretacjach, ale przecież fakty pozostają bezsporne i co do ich znaczenia nie powinniśmy tutaj się jakoś spierać. Natomiast co do opinii, interpretacji, to jest pole otwarte, zawsze można się spierać.
1: Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej, 21-22 dzień września, Hala Stulecia we Wrocławiu. Program jest niezwykle bogaty i o wszystkim nie możemy powiedzieć, bo byśmy pewnie rozmawiali z dobą. Ale cały szczegółowy program na stronie ipn.gov.pl, tam Państwa odsyłamy i bardzo dziękujemy za obecność w studiu. Profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN, i dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Bardzo Panom dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do polskiego Wrocławia na Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Audycja powstaje we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

0: I serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Hi, here's Diahu. You're listening to Radio Rodzina.
2: Serdecznie pozdrawiam Radio Rodzina. Nazywam się Mietek Szczesiak i życzę wam wszystkiego dobrego.
3: Hi, this is Krista Berg and you're listening to Radio Rodzina.
4: Witajcie kochani, nazywam się Kasia Klik. Niech wam się dobrze powodzi.
5: Hi, we're Ace of Base on Radio Rodzina.
6: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.
7: 92 FM.
8: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej. Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
9: Rząd przyjął projekt o podatku dla koncernów paliwowych. Polska wzmacnia ochronę przejść na granicę z Ukrainą. Coraz mniej rodziców szczepi swoje dzieci. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że projekt jest tożsamy z poprzednią ustawą, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
10: My przygotowaliśmy tę ustawę wtedy i przygotowujemy ją teraz, właśnie uwzględniając to, że w mijającym roku firmy energetyczne, firmy paliwowe, w tym Orlen, ale nie tylko, mówimy tutaj o MOL-u, mówimy to o Aramco, mówimy to o BP, ze względu na sytuację geopolityczną zarabiają po prostu bardzo duże środki, nieporównywalnie większe niż w poprzednich latach.
9: Rzecznik rządu podkreślił, że jeśli projekt uzyska podpis prezydenta, to zgodnie z deklaracją premiera rząd powróci do programu Ceny Paliwa Niżej. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tak zwane Hesko-bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
11: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
9: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy.
12: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
9: Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje Główny Urząd Statystyczny. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023. Tymczasem mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która dotknęła południe Polski. Po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim potężna fala wody uderzyła w miasto, a następnie popłynęła w stronę Lądka Zdroju i kolejnych miejscowości. Zniszczone zostały domy, drogi, mosty i infrastruktura. W tym roku ponad 50 osób ze wspólnoty rodzin działającej przy parafii rybnickiej wyjechało na rekolekcję do Lądka Zdroju. Na miejscu zastali jeszcze wiele zniszczeń i śladów powodzi.
13: Smutek w sercu, pierwsze dni. Nie chciałbym, żeby to jakoś zabrzmiało mocno tragicznie, ale niemniej być może my przyzwyczajeni do tutaj naszych rybnickich terenów, a tam w Lądku zobaczyliśmy jeszcze i puste domy, zobaczyliśmy i zawilgocone jeszcze mury i zobaczyliśmy zabite jakimiś dyktami okna. Oczywiście nie jest to jakaś lawina domów, posiadłości, ale wiele takich właśnie miejsc.
9: Jak podkreśla ksiądz Bernacki, sytuację miasta poprawia sanatorium, które przyciąga turystów. Nadal jednak Lądkowi, jak i innym miastom zalanym przez wodę, potrzebna jest pomoc. Wyjazd turystyczny, rekolekcyjny czy każda inna forma wypoczynku wspiera mieszkańców w odbudowie miasta i życia.
14: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 23 stopnie. To jest dzisiaj temperatura maksymalna w naszym mieście i będzie już teraz tylko spadać. Jutro nad ranem około 11 stopni, a więc całkiem ciepło. Jutro także prognozowane są opady deszczu nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku oraz lokalnie burze. We Wrocławiu jutro ma być 26 stopni, więc jeszcze cieplej niż dzisiaj.
15: Reklama.
16: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie.
15: szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, ukośnik oferty pracy.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
20: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
21: Reklama.
22: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
14: A już za chwilę, po 16.10, przeniesiemy się na filmowe podwórko. Mowa o podwórku z filmowej trylogii Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego, bo dziś mija dokładnie 59 lat od premieru filmu Sami Swoi. Zapraszam. Audycję przygotowała Natalia Wójcik.

0: Ergol, podejdź do płota.
1: A na co?
0: Podejdź, jak ja podchodzę.
2: Podążając filmowym szlakiem po Dolnym Śląsku, Radio Rodzina trafiło do, myślę, bardzo ważnego miejsca dla polskiej komedii, do Dobrzykowic. Z nami jest kustosz tego miejsca.
3: Jerzy Dalecki. Znajdujecie się rzeczywiście na podwórku filmowym Kargulowym. W tym miejscu była realizacja m.in. trylogii pana Chęcińskiego, Sami swoi, nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. Dlaczego mówię o podwórku, a nie mówię o domu jako domu, bo dom ogólnie nie był wynajmowany na potrzeby realizacji trylogii pana Chęcińskiego. Tak naprawdę podwórka były wynajmowane. Podwórko, na którym jesteśmy, czyli filmowe podwórko Kargulowe oraz za moimi plecami podwórko Pawlakowe. Wszystkie sceny podwórkowe oraz część scen realizowanych w pomieszczeniach gospodarczych były realizowane u nas. Natomiast sceny domowe, ani w domu, nazwijmy to Kargulowym, oraz w domu, nazwijmy to Pawlakowym, nie były kręcone tutaj. Wszystkie sceny wewnątrz pomieszczeń były realizowane w atelier filmowym. Tam były przygotowywane scenografie i tam były realizowane podwórka.
2: Jak to się stało, że to właśnie tutaj te dwa podwórka stały się bohaterami tej, myślę, dobrze znanej nam wszystkim komedii?
3: Założeniem reżysera i scenarzysty było to, że plenerem, podczas którego się będzie toczyć opowieść o tych dwóch rodzinach, będą dwa domy skierowane wejściami do siebie i połączone stodołami. To było jakby główne zamierzenie. Takie zabudowania były szukane i były propozycje co najmniej dwóch, przynajmniej z tego co ja wiem, co najmniej dwóch zabudowań, ale w okolicy Kłodzka. Tutaj propozycja została złożona mojemu dziadkowi i właścicielowi sąsiedniego domu na to, żeby nakręcić, ponieważ spodobały im się podwórka i ułożenie domów. I dziadkowie, mój dziadek, zgodził się na realizację filmu. A domy skierowane wejściami do siebie, my tak podejrzewamy, że czy nawet patrząc na historię filmu i to, co jest w filmie opowiedziane, po to, żeby oni się, te dwie rodziny się szybko nienawidziły i się kochały. I dzięki usytuowaniu dwóch wejść naprzeciwko siebie, można było to ująć i zrealizować.
2: Za pana plecami widzimy płot. Oryginalny?
3: Nie, płotu oryginalnego nie ma. Płot by musiał mieć 70 prawie lat. No może nie 70, ale ponad grubo ponad 50. Nie, granica działki w tym miejscu była, gdzie jest płot. Płotu oryginalnego nie ma. Przynajmniej u mnie. U sąsiada filmowego Pawlaka w ten sposób jest jedno przęsło oryginalne oraz jedno oryginalne przęsło jest w muzeum w Lubomierzu. Ja mam zrobioną tylko replikę płotu i mam jedną oryginalną sztachetę, która replika płotu stoi na podwórku, na którym wiszą garnki, tak żeby przypominały jedną z ciekawszych scen, która była kręcona podczas trylogii.
4: Uch ty konusie pie! Konusie? Czekaj! Teraz na ciebie wystarczy ścierasz! Ty! Masz!

0: Czyż ty zdurniał, stary? Gdzie ja teraz takie garki dostanę?
1: Nowiuśkie koszuli.
2: Powiedzieliśmy na początku, że jest pan kustoszem tego miejsca. To znaczy, że pielęgnujecie tutaj pamięć o tym.
3: Tak, staramy się pielęgnować, dlatego że państwo przyjeżdżacie. Państwo jako osoby chcące zobaczyć to miejsce przyjeżdżacie tutaj no 26 lat już. Najpierw ojciec mieszkał tutaj i on z uwagi jeszcze na to, że jego pochodzenie również, jego korzenie były w tym miejscu, skąd przybyły dwie filmowe rodziny, czyli jeszcze z Zabuga, i bardzo lubił to miejsce i lubił państwa przyjmować. Ja z uwagi na to, że też lubię to miejsce i jakby z siły rozpędu też państwo jesteście tutaj przyjmowani. Wielu was przyjeżdża i wiele osób, które tu przyjeżdża z dużą nostalgią i z dużymi wspomnieniami opowiada o filmie i o wrażeniach, jakie on im przyniósł kiedyś i jakie przynosi w dniu dzisiejszym. Był okres, kiedy tworzyliśmy tu Izbę Pamięci z żoną. Często oglądaliśmy ten film nie dla fabuły i nie dla oglądania filmu, tylko oglądania drugiego planu, żeby ewentualnie wynaleźć rzeczy, które być może jeszcze w domu są, które bezpośrednio brały udział w filmie.
2: Udało się takie rzeczy wynaleźć?
3: Tak, co najmniej jedną rzecz się udało wynaleźć, to jest kawałek zastawy stołowej, która brała udział w weselu. Jest taka scena dosyć charakterystyczna, kiedy Pawlak dowiedział się, że nie będzie ślubu kościelnego, posprzątał stoły i Kargul siedzi zmartwiony nad stołem, właśnie nad talerzem. Dosyć charakterystyczny talerz z różyczkami i tak naprawdę to jest taka rzecz, która została. Drugą rzeczą być może jest sierp, choć sierpów jest parę w Polsce. Wiele osób twierdzi, że ma swoje sierpy. No, ja uważam, że ten sierp, który my mamy, jest sierpem tym, który rzeczywiście grał w filmie, i jeszcze na pewno pług, ponieważ pług otrzymałem od rodziny parę lat temu, u której ta scena, czyli orania na trzy palce, była realizowana pod łodzią, z uwagi na to, że tam były znalezione zabudowania przypominające zabudowania zaburzańskie.
4: Ej, ty! Zaraza ty! Czas moja krzywda tobie bokiem wylazła! Ty! A no! Poszła na swoje, ty!
3: Izba Pamięci jest cały czas, jest tworzona ze względu na to, że państwo tu przyjeżdżacie, po to, żeby można było wejść do takiego pomieszczenia, przypomnieć sobie, jak to być może wyglądało u naszych dziadków, jak to mogło wyglądać w momencie, kiedy rodziny zaburzańskie przyjeżdżały na ziemię odzyskane. Nie tylko na Dolny Śląsk oczywiście, ponieważ Dolny Śląsk był jednym z miejsc dzieci, gdzie te rodziny przyjeżdżały. Przyjeżdżały wiele miejsc, ale ta izba jest tak ucharakteryzowana, żeby można było się troszeczkę w czasie cofnąć.
2: Weszliśmy do Izby Pamięci. Opowiedzmy, co tutaj możemy znaleźć.
3: Na pewno zdjęcia możemy znaleźć. Zdjęcia, kadry z filmów. Dosyć ciekawymi zdjęciami są zdjęcia, jak wyglądały te dwa zabudowania, te dwie posesje w momencie, kiedy filmowcy przyjechali i próbowali podjąć decyzję, że ta trylogia będzie realizowana w tym miejscu. Te zdjęcia pokazują, jak rzeczywiście podwórka wyglądały, że nie trzeba było ich w żaden sposób charakteryzować. Podwórka, które są w filmie, są podwórkami, były podwórkami 100% autentycznymi. Jedynymi rzeczami, które były potrzebne do charakteryzacji, to było albo wóz był na podwórku, albo go nie było. Albo mockarnia była, albo jej nie było. Tak? A same podwórka uważam, że to są jedne z fajniejszych zdjęć i cenniejszych, bo naprawdę pokazują autentyczność autentyczność tego miejsca. Z ciekawych rzeczy na pewno są wszystkie trzy umowy. Umowy na każdą z części realizowanych tutaj. Trylogii, sierp. Choć mówię, no z sierpem pewności stuprocentowej co do tego, że ten sierp jest tym sierpem, który grał w filmie, nie ma. Nikt nie ściągał odcisków palców, nikt nie sprawdzał DNA, ale z uwagi na kształt tego sierpa, bo sierpy mają różne kształty i porównując go ze zdjęciami na planie filmowym, wygląda na to, że prawdopodobnie ten sierp był tym sierpem i jest tym sierpem, który brał udział w filmie.
2: Ja jeszcze chciałbym na chwilę do zdjęć powrócić. Widzimy też tutaj kolorowe zdjęcia, one również są wyjątkowe.
3: Tak, to są zdjęcia przekazane nam ze zbiorów prywatnych syna aktora, który grał Sołtysa. Okazało się, że podczas realizacji drugiego odcinka syn był na planie filmowym i robił własnym aparatem zdjęcia. Te zdjęcia zostały nam przekazane i pozwolono przez syna i pozwolono nam te zdjęcia eksponować. Jest parę zdjęć wyeksponowanych, są to zdjęcia tak naprawdę z zapleców, nie pokazujące kadrów filmowych, a pokazujących bardziej przygotowania do zdjęć, czas nawet odpoczynku aktorów i reżysera. Jest taka dosyć ciekawa rzecz i na pewno tylko i wyłącznie u nas do oglądnięcia. Na pewno nikt inny tych zdjęć na tą chwilę nie ma, poza oczywiście autorem tych zdjęć.
4: Pawla! Widzisz? A mówię, żeby tylko głowę wsadzić, to cały przyleciesz. A ja się zaparł. Furtka by się przydała, Pawlak. Wstyd.
2: Tutaj jest też taka gablotka, możemy do niej podejść. I tutaj w pudełku widzimy coś równie szczególnego. Myślę, że fani będą pamiętali scenę, w której występuje Ziemia.
3: Tak, Ziemia jest dosyć istotna, ale tu trzeba by było chyba rozpocząć w ogóle historię od czegoś innego. Dlaczego w ogóle ta Ziemia? Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza część Samych Swoich, która nie miała się nazywać Sami Swoi, miała zupełnie inny tytuł, można to nawet zobaczyć na umowie pierwszej części, częściowo opowiada o losach dwóch rodzin, które rzeczywiście przybyły na Dolny Śląsk. Do dnia dzisiejszego zresztą te dwie rodziny mieszkają pod Lubinem. I na podstawie opowieści spisanej przez pana Mularczyka, opowieści jego wujka, pan Mularczyk wydał książkę i na podstawie tej książki w latach 60. został napisany scenariusz do słuchowiska radiowego. I słuchowisko radiowe miało tytuł I będzie święto. I na bazie tego słuchowiska radiowego oraz wspomnień spisanych przez pana Mularczyka, wujka, został napisany przez pana Mularczyka scenariusz do pierwszej części. A więc pierwsza część częściowo opowiada prawdziwe losy tych dwóch rodzin, które tutaj przybyły. I jedną z historii w pierwszej części jest to, że John przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych po ziemię. Ziemię Skróżewnik, czyli z miejscowości, z której oni przybyli. Tak naprawdę w 18 roku wycieczka, która została zorganizowana tutaj od nas z Dolnego Śląska, pojechała do Skróżewnik i między innymi wtedy przywieźli między innymi nam taką ziemię. Taka ziemia również znajduje się w Muzeum Lubomierzu. Mamy certyfikację tej ziemi, więc ta ziemia krużewnicka, po którą John przyjechał, nie otrzymał jej oczywiście, bo ziemia została wsypana do grobu babci, ale my taką ziemię mamy i też się możemy nią pochwalić. To jest taka dosyć też ciekawa historia. Co ważne, drugi i trzeci odcinek już jest stuprocentową fikcją. Z uwagi na popularność pierwszego odcinka została podjęta decyzja o przygotowaniu scenariusza, zresztą też przez pana Mularczyka, jedna i druga część była przygotowywana. Został przygotowany scenariusz do dwóch kolejnych części.
2: Kilka lat temu miała miejsce premiera czwartej części, no i tutaj myślę, że wśród Polaków panują różne mieszane odczucia, żeby oglądać, może nie oglądać. Ta historia również jest historią opartą na faktach.
3: Tak, rzeczywiście ta historia, tak samo jak pierwsza część, o której wspomniałem wcześniej, są to, w pierwszej części mówiłem o wspomnieniach wujka pana Mularczyka, tak samo czwarta część jest przygotowany scenariusz na podstawie wspomnień tegoż samego wujka, spisanych przez pana Mularczyka. Te wspomnienia dotyczą pobytu jeszcze na Kresach Wschodnich, czyli przed przybyciem tutaj w to miejsce. Co ciekawe, również pan Mularczyk, wtedy już blisko 90-letni człowiek, napisał scenariusz też do czwartej części. Więc do wszystkich czterech części związanych z samymi swoimi scenariusz jest pisany przez tą samą osobę. Co ciekawe, jedynym aktorem, który łączy te wszystkie cztery części, jest pani Ania Dymna, która w czwartej części również dostała rolę i ona tak naprawdę osobowo spina całą historię rodziny Karguli i Pawlaków.
0: Oj, Kazimierz! Kot w niewolę trafił! Na sznurku go pasą!
4: Nie będzie mi Kargul umowy łamał i siłą zmuszał kota do kolaboracji!
2: Macie tu jeszcze jedną szczególną pamiątkę, czyli plakat filmowy.
3: Tak, plakat filmowy. Plakatów filmowych było wiele z każdej z premier, każdego z odcinków. My akurat no, mamy wszystkie plakaty, po jednym z każdego odcinka, ale jeden jest dość dla nas cenny z uwagi na to, że jest to plakat z premiery samych swoich, z podpisami już dziś nieżyjących dwójki jednych z głównych aktorów oraz pana reżysera, pana Chęcińskiego. Aktorami, którzy są podpisani, jest pan Janeczek i pani Kuśnierska.
2: Na stole możemy dostrzec księgi pamiątkowe. Jak nam tutaj powiedział pan wcześniej, chwilę temu, poza anteną, tych ksiąg jest już sporo.
3: Tak, z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, że państwo przyjeżdżacie tu od 26 lat, dość szybko te księgi jakby weszły tutaj w nasze funkcjonowanie i te księgi są zapisane od wielu, wielu lat. Ta księga, która dzisiaj na stole leży, nie, może szósta, może siódma, one potwierdzają tylko zainteresowanie, ciągłe zainteresowanie osób, które tutaj przyjeżdżają, chcą to miejsce zobaczyć, pooddychać tym miejscem, powspominać. Tak, księgi są takie dość ciekawe.
1: Teraz prowadź.
5: No to idź pierwszy.
1: Twoje pole, pokaż drogę.
5: Gości przodem puszczam.
1: Myślę, że bać się będę. Zapamiętaj, miedza to święta rzecz.
2: Samo miejsce, poza tymi pamiątkami filmowymi, ono dosłownie przenosi nas w czasie.
3: Tak, ponieważ myślę, że w dużym stopniu dzięki mojej żonie i pomysłowi jej na to, jak to urządzić, jest to tak urządzone, żeby rzeczywiście cofnęło nas w czasie o jakieś co najmniej 50 lat. I meble są stare, i jakieś makaty na ścianach, i łóżko też stare, babcine. Tak, staraliśmy się to tak urządzić, żeby rzeczywiście nas troszeczkę w czasie cofnęło.
2: Gdy wyjdziemy przed Izbę Pamięci, widzimy wielkie drzwi do stodoły. Ta stodoła również wygląda bardzo znajomo, jakby z filmu. Czy ona również się tutaj znajdowała?
3: Tak, stodoła jak najbardziej się tutaj znajdowała. Tak jak na samym początku mówiłem o tym, że szukano pleneru dwóch domów z wejściami vis-a-vis oraz połączonych stodołami. Tak, ta stodoła była tutaj, łączyła dwa obejścia, czyli w stodole kargulowej, nazwijmy to pierwszy raz Kargul z Pawlakiem godzą się na ziemiach odzyskanych. Co ważne, mówię, że pierwszy raz się godzą na ziemiach odzyskanych, ponieważ w czwartej części, o której wspomniałem wcześniej, można zobaczyć, że to nie były ich pierwsze kłótnie tutaj. Te kłótnie miały miejsce jeszcze w domach rodzinnych, gdzie się wychowywali. Oraz w mojej stodole między innymi był zaparkowany kombajn, który zabrał Zenek z pola po wejściu w szkodę kartoflową. Można przyjechać, aczkolwiek preferujemy, z uwagi na to, że ja nie na stałe tutaj jestem, preferuję kontakt telefoniczny, jest mój numer telefonu, jeżeli się wpisze w internet w zagrodach samych swoich, czy tam zagroda Kargulowa, można mój numer telefonu znaleźć, preferuję kontakt telefoniczny i ewentualne umówienie się.
1: A ty co?
5: Oddaj konia, złodzieju!
1: Zgłupiał?
5: A gdzie ogiera schował?
1: Ukradli. Tata! Jak cię granatem podrzucę, to od razu go z góry zobaczysz.
5: Inaczej zaśpiewasz, jak ciebie zaraz przed władzę zagonię.
1: I wstyd będzie, boś bez portek wyskoczył.
5: Gadaj, gdzie koń!
2: My dzisiaj skupiamy się na trylogii samych swoich, ale warto też przy okazji wspomnieć o twórczości reżysera, czyli Sylwestra Chęcińskiego. Ta historia opowiedziana tutaj na między innymi Kargulowym podwórku przeplata się również z historiami w innych jego obrazach.
3: Tak, w czasie, kiedy była kręcona druga część, czyli Nie ma mocnych, pan Chęciński był reżyserem serialu ośmiodcinkowego Droga, w którym główną rolę grał pan Gołas. I u nas na naszym podwórku z aktorami, którzy grali w trylogii, został nakręcony 5. odcinek Drogi. Uważam, że warto go oglądać właśnie z uwagi na historię, ponieważ są to historie, które przeplatają się, czyli 5. odcinek Drogi opowiada o historii, która jest zawarta w Nie ma mocnych.
2: A o co dokładnie chodzi, to nie zdradzamy. Praca domowa dla słuchaczy?
3: Tak, zdecydowanie praca domowa dla słuchaczy, po to, żeby namówić do oglądania starego, dobrego polskiego kina.
2: My gościliśmy dziś na podwórku filmowym Kargula, a także w Izbie Pamięci, poświęconej właśnie trylogii Sami Swoi. To oprowadził nas po nim kustosz tego miejsca, Jerzy Dalecki.
1: Kargul, podejdź na do płota.
6: A na co?
1: Podejdź, jak i ja podchodzę.

15 września 1956 roku Elvis Presley wprowadził na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych swój singiel z kompozycją Don't Be Cruel. Piosenka pozostawała na szczycie zestawienia przez 5 tygodni.

1956 roku na świat przyszła Jackie Graham, wokalistka, która pojawiła się na listach przebojów w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Magazyn Billboard nazwał Graham najwybitniejszą czarnoskórą brytyjską wokalistką dekady.

15 września 1962 roku zespół Four Seasons rozpoczął pierwszy z 5 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście singlem Sherry.

W 1956 roku urodziła się szkocka wokalistka Maggie Reilly. Zasłynęła przede wszystkim dzięki współpracy z Mike'em Oldfieldem. Wystąpiła na 5 jego albumach. W 1992 roku wydała debiutancki solowy album.

15 września 1990 roku trio Wilson Phillips po raz drugi zdobyło szczyt amerykańskiej listy piosenką Release Me. Formację tworzyły siostry Wilson, Carney, Wendy oraz Chyna Phillips. W 1992 roku Billboard ogłosił ich debiutancki album najlepiej sprzedającą się płytą z grona zespołów kobiecych.

0: sens.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: Już za chwilę o 17.10 audycja Oblicza Wrocławia. Poprowadzi ją Łukasz Ligorowski i dziś gościem będzie dr Maciej Modzel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziałowy koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i współautor bloga Pozwól, że wyjaśnię. Porozmawiamy o atrakcjach festiwalu, a mowa o Dolnośląskim Festiwalu Nauki, które przygotowali pracownicy Wydziału Chemii, a także o samym blogu. Skąd wziął się pomysł na jego stworzenie, co możemy na nim znaleźć i dlaczego znajdziemy tam znacznie więcej niż tylko chemię. Będzie też, uwaga, kryminalnie. Kto wykończył Marka C? To wyjątkowa sztuka teatralna przygotowana przez pracowników Wydziału Chemii. Tak, chemicy na scenie. Chemia i trucizny, ich wykrywanie i badanie oraz próba rozwiązania zagadki. Kto i czym zabił głównego bohatera? Zapraszamy na rozmowę z doktorem Maciejem Modzelem i oczywiście na premierę Kto wykończył Marka C. O tym wszystkim dowiecie się w Obliczach Wrocławia o godzinie 17.10. Audycję poprowadzi Łukasz Ligorowski. Zapraszam.
1: One, two, three and...

0: Ministrowie obrony Litwy i Polski zapowiadają wspólne działania. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Synoptycy zapowiadają ciepłą jesień. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ministrowie obrony Litwy i Polski będą działać wspólnie w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. W nocy myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Potrzebna jest nasza współpraca z całym NATO, także z Włochami, mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Samotne wyspy zawsze przegrywają. Państwa, które potrafią dbać o swoją tradycję, historię, swój język, swoją kulturę, ale współpracują i wśród tych, którzy myślą podobnie, widzą przyjaciół, a nie konkurentów, wygrywają. Polska i Włochy nie chcą być samotnymi wyspami. Polska i Włochy chcą ze sobą współpracować i budować silniejsze NATO i silniejszą Europę, gotową do brania odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Tymczasem dron znaleziony wczoraj przez wojsko ciągle znajduje się na plaży w Rusinowie. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmują się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
2: Dron jest zabezpieczony na plaży w wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
0: Według najnowszych ustaleń bezzałogowiec to najnowsza wersja rosyjskiego drona Gerbera.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rak prostaty stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Największymi sprzymierzeńcami tej choroby pozostają brak świadomości, lęk i wstyd związane z wizytą u urologa. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Dr Piotr Michalik, urolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, podkreśla, że kluczowe są profilaktyka i wczesne kontrole parametrów, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak.
4: Mówiąc o tych parametrach, mam głównie na myśli PSA, czyli antygen prostaty, którego wzrost może budzić niepokój. Oczywiście to nie będzie oznaczało od razu, że jesteśmy chorzy, że mamy zdiagnozowanego raka prostaty, natomiast no, jest to taki pierwszy sygnał do tego, żeby zgłosić się do lekarza, najlepiej do urologa, no bo my zajmujemy się tą działką.
0: Rak prostaty dotyka zazwyczaj mężczyzn po 45 roku życia. Rocznie taką diagnozę słyszy nawet 20 tysięcy pacjentów. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
6: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
5: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
7: Pięć minut po godzinie 17 na Dolnym Śląsku ciepło, słonecznie. Temperatura we Wrocławiu wynosi 22 stopnie i teraz będzie już tylko spadać. Jutro nad ranem stopni 11. Jutro ma być również ciepło, nawet cieplej niż dzisiaj, bo maksymalnie 26 stopni, ale pochmurno na Dolnym Śląsku w dniu jutrzejszym. Z tych chmur popada i lokalnie zagrzmi. Burze prognozowane m.in. w Legnicy, Jeleniej Górze czy Szklarskiej Porębie.
8: Reklama.
9: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu.
8: Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
13: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Siedem minut po godzinie 17 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Za chwilę na naszej antenie oblicza Wrocławia. Dzisiaj będzie chemicznie za sprawą doktora Macieja Modzela z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Audycję poprowadzi jak zazwyczaj Łukasz Ligorowski. Porozmawiamy o Dolnośląskim Festiwalu Nauki, o chemicznym spektaklu z taką nutką kryminalną i nie tylko. Bądźcie z nami.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie trochę naukowo, ale może i trochę strasznie. To się okaże w dzisiejszej audycji, bo zerkniemy do świata nauki, ale i do świata przestępczego. Gościem Oblicz Wrocławia jest dr Maciej Modzel, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziałowy koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, współautor bloga Pozwól, że wyjaśnię. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry.
1: Mówię, że trochę będzie strasznie, bo będziemy o trutkach trochę rozmawiać, ale spojrzymy też i zabawnym okiem na to wszystko. Jednak chciałbym zacząć najpierw od trwającego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Za nami wielkie wydarzenie, bo miasteczko naukowe na Placu Solnym dużo się działo. Ale to było wprowadzenie dopiero w to wszystko, co się teraz dzieje. Jak bardzo jest pan aktywny teraz?
2: Na pewno mogę powiedzieć, że jestem bardzo aktywny. Ja angażuję się oczywiście od strony prowadzenia wykładów, prowadzenia rozmaitych warsztatów, ale tak jak pan wspomniał, jestem wydziałowym koordynatorem festiwalu, więc zajmuję się też w dużej mierze organizacją tego wszystkiego i przygotowaniem wydarzeń od strony formalnej, od strony organizacyjnej i wszelką pomocą dla tych wszystkich naszych pracowników, doktorantów, studentów, którzy są w to zaangażowani na co dzień, a jest ich kilkadziesiąt osób.
1: To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Wydział Chemii chyba może bardzo dużo zaproponować. Czy jakieś wybuchy, spektakularne propozycje w tym roku się znalazły w propozycji?
2: Tak jak co roku naszym flagowym wydarzeniem jest wykład pod tytułem Odlotowa chemia, prowadzony rokrocznie przez profesora Macieja Witwickiego z asystentami. To jest wykład, na którym rzeczywiście przez 2 godziny jest cały czas kolorowo, wybuchowo, głośno i no, ten wykład jest tym punktem programu, na który najszybciej rozchodzą się miejsca. Jak co roku przygotowaliśmy trochę ponad 600 miejsc w 2 turach. Wyczerpały się wszystkie w ciągu niecałych 2 minut od rozpoczęcia zapisów. Odbyły się też w poniedziałek warsztaty chemiczne, w które było zaangażowane kilkadziesiąt osób na całym wydziale. Tam również jest wiele kolorowych i wybuchowych atrakcji. Również miejsca rozchodzą się na pniu. Natomiast mamy też szereg rozmaitych wykładów, warsztatów, takich trochę spokojniejszych, ukierunkowanych bardziej na pokazanie, jaką chemię możemy znaleźć na co dzień w kuchni, albo jak chemia jest wykorzystywana w badaniach kryminalistycznych. Dla każdego i dla osób w każdym wieku znajdzie się coś interesującego.
1: Fantastyczne jest to, że Wydział Chemii może w zasadzie zaproponować wszystko, bo chemia w zasadzie jest wszędzie,
2: dokładnie,
1: czego nie dotkniemy. Od organizmu, myśląc już o psychologii, o chemii, która tak potocznie nawet się mówi,
2: oczywiście,
1: że nam towarzyszy. Jak udaje się panu wyselekcjonować coś, co będzie się nadawało do festiwalu?
2: Szczęśliwie nie muszę sam selekcjonować, bo zgłaszają się osoby chętne poprowadzić jakieś punkty programu i właściwie nie zdarza się odmówić, ponieważ każdy opowiada o tym, co go najbardziej interesuje, co go najbardziej kręci. I to są tematy bardzo szerokie, ale wszystkie związane na tyle z nauką, że jak najbardziej wpasowują się w tematykę DFN-u, więc selekcjonować nie muszę. A rzeczywiście chemia jest wszędzie, bo był wykład na temat, czy naturalne znaczy zdrowe, czyli dotyczący w dużej mierze chemii w żywności, a już jutro będziemy mogli posłuchać o tym, jak chemia jest wykorzystywana do badań w archeologii i sztuce, więc ten przekrój jest naprawdę bardzo szeroki.

0: oblicza Wrocławia.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj dużo o chemii, o Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Już była też prezentacja bloga. Pozwól, że wyjaśnię, gdzie znajdziecie bardzo dużo ciekawych informacji. A teraz hit hitów, bo nasz gość, dr Maciej Modzel, który dzisiaj nas odwiedził, też jest zaangażowany, a może pan jest głównym pomysłodawcą, reżyserem, scenografem, zaraz o to będę pytał, jeżeli chodzi o sztukę teatralną. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego powstaje sztuka, jak się okazuje, kolejna.
2: Tak, kolejna. Po raz drugi będziemy występować na scenie w sztuce zatytułowanej Kto wykończył Marka C? 3 lata temu wystawiliśmy przedstawienie dotyczące trucizn wykorzystywanych w twórczości Agaty Christie, o tym jak były wykorzystywane fabularnie, jak rzeczywiście działają i jak można je było badać wtedy oraz jak podeszliby do tego naukowcy dzisiaj. Przedstawienie zakończyło się śmiercią zbyt dociekliwego dziennikarza. Tym razem postanowiliśmy pociągnąć sprawę dalej i zbadać tą sprawę, sprawdzić, co się rzeczonemu dziennikarzowi wydarzyło.
1: Mówiłem na samym początku, że będzie trochę strasznie. W związku z tym, z tą fabułą pierwszej sztuki, boję się trochę być dociekliwym, ale muszę dopytać. Jak bardzo odwzorowaliście te wszystkie informacje z powieści Agaty Christie? Patrzyliście dokładnie, co to były za trucizny? Rozbieraliście chemicznie, że tak powiem?
2: Tak, tam gdzie się tylko dało, to dokładnie opisywaliśmy, jak działają, skąd się biorą, a także dlaczego były wykorzystywane kiedyś i również dlaczego dzisiaj są wykorzystywane dużo rzadziej, ponieważ są sytuacje, wiele jest trucizn, które kiedyś mogły być, no zbrodnia doskonała to może duże słowo, ale były trudne do wykrycia, a wykorzystując dzisiejsze techniki, jak najbardziej jesteśmy w stanie je wykryć.
1: Okej, fabuła drugiej części tej sztuki teatralnej, czyli kontynuacja, Kto wykończył Marka C, co będzie badała, co przedstawiacie?
2: Będziemy pokazywać, w jaki sposób można przebadać próbki, które zostały pobrane z ciała denata, także w ogóle z miejsca zbrodni i na tej podstawie sprawdzić, co się stało, czy to jakieś zioła, czy może jakieś trucizny nieorganiczne, a może promieniotwórczość, a może jeszcze coś innego.
1: Metody też? Zdradzacie metody badania tego wszystkiego też?
2: Jak najbardziej, tak. Będziemy pokazywać, niektóre metody zostaną wręcz zaprezentowane na żywo i zobaczymy, co z tych próbek wyjdzie.
1: Panie Macieju, sztuka teatralna i no, cały scenariusz tej sztuki jest wyjątkowym sposobem na propagowanie nauki. Ile wyniesiemy ze świata nauki, obserwując to? Czy to jest bardziej komedia, jest to główny cel rozrywkowy? Czy jednak jest ta nuta naukowa, że zostanie nam coś jeszcze z tej sztuki, że będziemy drążyć, szukać?
2: Powiem tak, no szumnie mówiąc, mógłbym powiedzieć, że chcemy przybliżać naukę wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby, więc o ile tak liczymy na to, że sama fabuła wciągnie naszych widzów, o tyle na pewno wyniosą z tego kawał rzetelnej wiedzy na temat chemii.
1: Zakładam, że Marek C ma najmniejszą rolę i nie musiał się niczego uczyć do tego przedstawienia. Kto bierze udział w tej sztuce? Czy to są pracownicy, studenci?
2: Biorą udział pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest nas 5 osób, no i wspólnymi siłami będziemy to wystawiać.
1: Czy możemy zaprosić? Czy to jest zamknięty pokaz? Jak to wygląda?
2: Jak najbardziej zapraszamy. Nie ma żadnych zapisów. Miejsca są dostępne, więc w piątek 18 o godzinie 18 w Audytorium 2CD na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ulica Żoliot-Curie 14.
1: A zapraszał dr Maciej Modzel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziałowy koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, współautor bloga Pozwól, że wyjaśnię. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

0: oblicza Wrocławia.
1: Rozmawiamy z doktorem Maciejem Modzelem z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozpoczęła się rozmowa o Dolnośląskim Festiwalu Nauki, ale tutaj państwa już odeślemy do internetu. Szukajcie, propozycji jest tak dużo w ramach tego festiwalu, który
2: przeszło
1: właśnie
2: 2000.
1: Trwa. Tak jest, to jest coś niesamowitego. Możecie odwiedzić każdą uczelnię w bardzo ciekawych wątkach, tematach, jak słyszeliśmy. Sam Wydział Chemii, jak słyszeliśmy, oferuje bardzo bogatą propozycję. Dzisiaj chciałbym też audycję wykorzystać do tego, żebyśmy porozmawiali trochę o blogu, który pan prowadzi. Pozwól, że wyjaśnię. Przeczytałem, że tutaj alchemia odpowiada, już potrafi zrobić tą zmianę jakąś. Czy to dotyczy złota? Bo to jest najbardziej chyba poszukiwany temat, żeby ten metal w złoto zamieniać.
2: Na to można spojrzeć na kilku poziomach. Po pierwsze, tak, stosuje się transmutację, czyli zamieniamy jedne pierwiastki w inne. Natomiast nie jest to już dziedzina chemii, tylko dziedzina fizyki, ponieważ do przeprowadzenia takiej zmiany potrzebne są reakcje jądrowe. Chemia zajmuje się oddziaływaniami pomiędzy atomami, a to, co dzieje się we wnętrzu jądra, jest domeną fizyki.
1: Okay.
2: I owszem, da się wyprodukować złoto w laboratorium, natomiast są z tym dwa problemy. Po pierwsze, wydajność jest niska, a co za tym idzie, koszty są astronomiczne. A po drugie, metalem, z którego najłatwiej jest wyprodukować złoto, jest niestety platyna.
1: Aha, czyli prawdopodobnie droższa niż samo złoto.
2: Okresowo bywa droższa, a w każdym razie rozmawiamy o porównywalnym półce ceny.
1: No to jest też trochę kłopot, bo jak zaczniemy umiejętnie produkować złoto, to wartość tego złota będzie spadała na pewno. Pozwól, że wyjaśnię. Proszę powiedzieć, jak powstał pomysł w ogóle na taki blog, z kim go pan tworzy? No i jakie tematy poruszacie, bo jest to fascynujące, może kilka przywołamy tych tematów.
2: Pomysł na bloga wziął się przede wszystkim stąd, że bardzo lubię uczyć, lubię dzielić się wiedzą. Wydaje mi się, że to jest w ogóle cecha bardzo wielu naukowców. Jeżeli ktoś słyszy, że tajemnica, o której naukowcy nie chcą, żebyście wiedzieli, to nieprawda. Naukowcy chcą i naukowcy są chętni i gotowi poświęcać czas na to, żeby opowiadać o tym, co ich samych fascynuje. Byłem pytany przez znajomych, przyjaciół o różne rzeczy, o różne zagadnienia. Takim katalizatorem było pytanie, czy ptaki albo jakiekolwiek inne zwierzęta są w stanie widzieć fale radiowe. Tak jak wiadomo, że są zwierzęta, które wyczuwają pole magnetyczne i na tej podstawie nawigują, czy mogą wyczuwać fale radiowe? No zacząłem o tym opowiadać i im dalej w las, tym bardziej sobie uświadamiałem, że żeby to dokładnie wyjaśnić, to ja bym to musiał, no właśnie, jakoś opisać, żeby to miało większą strukturę, bo trzeba wniknąć naprawdę głęboko, żeby zrozumieć, z czego wynika odpowiedź. No i stąd wziął się pomysł, to może ja bym zaczął po prostu to opisywać.
1: Dobrze, a współautorka tutaj jeszcze panu towarzyszy, bo nie wiem, czy to wynika z różnych tematów podejmowanych?
2: Częściowo z różnych tematów, częściowo też z różnych zainteresowań, ponieważ no ja zajmuję się głównie tymi naukami ścisłymi. Pierwsza współautorka, Marta Rurasz, jest absolwentką

0: że się dopasowujemy i nasza współpraca właśnie pozwala pisać teksty z wielu różnych punktów widzenia, a przez to bardziej interesujące i bardziej
1: tak, dogłębne. Ja myślę, że już właśnie te zagadnienia, które teraz pan przywołał, pokazują, że nie tylko o chemii na tym blogu znajdziemy informacje. To mnie uderzyło, że właśnie spodziewałem się, że będzie tylko o chemicznych takich zagadnieniach. Państwu tylko jeden temat przywołałem, który teraz może być na czasie we wrześniu, bo szkoła się zaczęła. Pamiętaj, cholero, niedziel przez zero. Pan neguje to, czy nie?
0: Przez zero nie należy dzielić, bo jeżeli dopuścimy dzielenie przez zero, to się okaże, że cała reszta matematyki, którą znamy ze szkoły, zaczyna się wywracać. Matematyka buduje na pewnych założeniach, więc jeżeli te założenia zlikwidujemy, no to musimy wybudować inną matematykę.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Wrocław uruchomił nowe narzędzie wsparcia artystów muzyków. Mowa o projekcie Wrocławskie Wydawnictwa Muzyczne. W pierwszym naborze wpłynęło aż 126 zgłoszeń, a komisja wybrała finalnie 18 projektów. Dzięki wręczonym promesom powstaną debiutanckie wydawnictwa, jak i ambitne projekty artystów znanych już publiczności. Na pierwszą edycję tego projektu przeznaczono 200 tysięcy złotych. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. nowe interpretacje poezji Baczyńskiego i Różewicza, muzyka barokowa Dolnego Śląska, a także współczesne i eksperymentalne brzmienia. Wśród nagrodzonych są m.in. Aleksandra Turoń, Odra Kapela, Vox Imaginarium, Tant Freaky, Filip Baczyński czy Marina Masztaler, laureatka Grand Prix 43. Festiwalu PPA we Wrocławiu.
1: Jestem Łukasz.
2: Ja jestem Iga.
1: Jesteśmy reprezentantami kapeli. Jest nas 7 w sumie.
2: Bardzo bliskie nam są takie miejskie brzmienia. Szukamy wszystkiego, co tutaj napłynęło do Wrocławia po wojnie i ze wsi, i z miasta. To jest bardzo różnorodny repertuar i do wielu grup trafia.
1: Wnioskowaliśmy o dofinansowanie zrobienia nagrań kilku utworów. Część jest taka bazowana na tej tradycji, ale część jest też przez nas zmodyfikowana. Mamy swoje teksty, które są zakorzenione w środowisku wrocławskim. Śpiewamy o trójkącie, o jakichś takich potyczkach miejskich, więc chcemy tą część digitalizować.
3: Ryszard Lubieniecki reprezentuje tutaj zespół muzyki dawnej Vox Imaginarium. Wszystkie utwory, które będziemy wykonywać, są ze źródeł, które są przechowywane we Wrocławiu. To nie znaczy, że wszystkie powstały we Wrocławiu, niektóre są z Zielonej Góry, Środy Śląskie. Ja gram na dawnych instrumentach klawiszowych, na portatywie. To są takie najmniejsze organy, jakie mogą być, które wyszły z mody gdzieś tak w XVI wieku. Wnioskowaliśmy o nagranie i o publikację cyfrową albumu, przygotowanie całej graficznej oprawy. Mamy wszystko tak rozpisane, żeby to się bez problemu powinno udać.
4: Marina Masztaler.
5: Wiele kojarzy się, bo to ta scena wrocławska była początkiem chyba wypłynięcia na takie szerokie wody, a teraz wsparcie kolejne od Wrocławia?
6: Tak, planuję wydanie swoich autorskich piosenek, które są objęte hasłem Nadmiar. Bardzo szybko wszystko się wydarzyło. Teraz jest bardzo dużo artystów, szczególnie we Wrocławiu, i wszyscy sobie szukają niszy i swojego miejsca. Chyba najtrudniejsze jest to, żeby ten głos odnaleźć. W tym projekcie akurat będę korzystać ze wsparcia Wawy Paniekarowskiego, to jest producent charkowsko-wrocławski. Będę mieć dużo akustycznego piana i dużo głosu. Będzie fajnie.
0: Program powstał w odpowiedzi na postulaty środowiska muzycznego. Ma pomóc wrocławskim twórcom sfinansować przygotowanie autorskich wydawnictw i dotrzeć z nimi do szerszej publiczności, zaznacza Jarosław Perduta z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Powstanie programu wrocławskich wydawnictw muzycznych jest realizacją postulatu środowiskowego, bo oczywiście takich instrumentów wspierania działalności kulturalnej jest dużo, także takich, które wspierają bezpośrednio artystów, jak m.in. stypendia artystyczne, i w ramach tych stypendiów powstają wydawnictwa muzyczne, ale było to zdecydowanie za mało. Stąd ten program, którego operatorem jest Klub Muzyki i Literatury, i te kilkanaście dodatkowych projektów, które dzięki temu projektowi właśnie powstanie. Udało się dofinansować 18 takich projektów wydawniczych, które do końca tego roku powstaną, będą publikowane. Niektóre będą w formie takich wydawnictw fizycznych, czyli będzie fizycznie płyta do odsłuchania. W niektórych przypadkach są to publikacje na przykład na takich popularnych portalach streamingowych typu Spotify. Najważniejsze jest to, że dzięki temu programowi kolejna grupa wrocławskich artystów będzie mogła realizować swoje marzenia i plany dotyczące wydawania płyt. Co ważne, płyt nowych, płyt premierowych.
0: Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życzymy powodzenia w realizacji swoich muzycznych marzeń, a więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Tam pełna lista nagrodzonych zwycięskich projektów.
8: Tu Radio Rodzina.

Słuchajcie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Zwykle obchodzi się go tak, na przykład w przedszkolach czy szkołach, że dzieci przychodzą ubrane do placówki w kropki. Ale skąd pomysł na to, żeby obchodzić Dzień Kropki? Wszystko zaczęło się za sprawą książki. Wydarzyło się za sprawą książki. Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem The Dot, czyli kropka. I jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka została przetłumaczona na ponad 20 języków i wydana alfabetem Braille'a. Szybko zyskała popularność wśród najmłodszych czytelników. Opowiastka zawarta właśnie w tej książce stała się inspiracją dla wielu nauczycieli i tak w 2008 roku powstał Międzynarodowy Dzień Kropki, święto kreatywności, święto wiary w własne możliwości, które ma zachęcać do tworzenia. Z małej kropki mogą powstać wielkie dzieła.

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Strażnicy miejscy zyskują nowe uprawnienia. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
1: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
0: Nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
0: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Tymczasem od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych, czy za niewłaściwe zachowanie kierowców czy pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
0: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 1700 kilometrów pokonali uczestnicy pieszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki. Okazją do pielgrzymki jest przypadająca w tym roku 300. rocznica kanonizacji świętego. Pielgrzymka miała charakter sztafetowy, mówi rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, ksiądz Marek Jarosz.
5: Jako ostatnia grupa szła grupa seminaryjna, klerycy i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego z Płocka. Główna intencja naszego pielgrzymowania to była modlitwa w intencji powołań do życia kapłańskiego, życia zakonnego. Wierzymy głęboko, że wstawiennictwo świętego Stanisława potrafi szczególnie wielu młodym ludziom rozeznać swoje powołanie i że jego wstawiennictwo doda też odwagi, by poszli za głosem powołania.
0: Pątnicy, w sumie 160 osób, w drodze do celu przemierzyli Austrię, Niemcy i Włochy.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu ciepło i słonecznie. Temperatura teraz będzie już tylko spadać. Jutro nad ranem około 11 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, bo 26 stopni we Wrocławiu, ale może popadać nie tylko tutaj, ale także w pozostałej części województwa. Natomiast w pozostałych dniach również ciepło, pogodnie, może bardziej pochmurno, ale opady deszczu następnie dopiero w niedzielę. Możemy wtedy ich się spodziewać.
7: Tu Radio Rodzina.

Minęła godzina 18. Bardzo dziękuję za to wspólne popołudnie. Wszystkim życzę pięknego, spokojnego wieczoru i no jeszcze późnego popołudnia. Pogoda dzisiaj nas rozpieszcza. Jutro także będzie ciepło, ale możliwe opady deszczu, także korzystajmy póki możemy, póki jesień nie pokazywała swojego deszczowego oblicza. Do usłyszenia już jutro.

0: Jest projekt nowej ustawy o podatku od zysków koncernów paliwowych. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi po raz kolejny. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie się przeciw grypie, mówią lekarze. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że projekt jest tożsamy z poprzednią ustawą, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
1: My przygotowaliśmy tę ustawę wtedy i przygotowujemy ją teraz, właśnie uwzględniając to, że w mijającym roku firmy energetyczne, firmy paliwowe, w tym Orlen, ale nie tylko, mówimy tutaj o MOL-u, mówimy to o Aramco, mówimy to o BP, ze względu na sytuację geopolityczną zarabiają po prostu bardzo duże środki, nieporównywalnie większe niż w poprzednich latach. I dokładnie o to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami.
0: Rzecznik rządu podkreślił, że jeśli projekt uzyska podpis prezydenta, to zgodnie z deklaracją premiera rząd powróci do programu ceny paliwa niżej. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiS-u, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
2: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
0: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
3: To już kolejny raz, można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
0: Za negowanie Holokaustu grozi kara do 3 lat więzienia.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
0: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Nieco ponad 54 tysiące złotych, tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju, w województwie dolnośląskim i lubelskim.
6: Reklama.
7: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
10: Lato się skończyło. Zoo nie.
6: Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata. Dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji. Będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk. Aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
2: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
1: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stółkowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
3: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
1: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumień.
4: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Auto.

0: zniknąć stąd.
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
2: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: gotta hold on.
1: Tu Radio Rodzina.